0: RMF Max Warszawa.
1: Siądź na chwilę i leć mi, lepszyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła

wsiąść na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Bledka i ostatnia nasza ulubiona piosenka Dwa dni. I ten tytuł nie oddaje radości, którą czujemy patrząc za siebie, jaki to był fajny, czterodniowy, dla niektórych szczęśliwych weekend.
1: Mamy nadzieję, że macie dużo dobrych wspomnień, bo w najbliższej perspektywie w kalendarzu nie ma długich weekendów.
0: O 15 sierpnia, sobota. Max. Także nie czekaj, kiedy przyjdzie weekend, zrób go sobie w poniedziałek.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: i Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiedziałem. Jakby co, zróbcie sobie z nami super poniedziałek. Wiadomość z nadmorza. Po weekendowe podsumowanie okazało się, że dorsz jest droższy niż łosoś.
0: Co ty mówisz? Dlaczego?
1: Bo nie da się przebrać dorsza za łososia. Bo jakby był w tym samym kolorze, to by pewnie nikt nie zauważył.

0: Informacje z regionów w dużej ilości zawsze o 6:00 tu w RMF Max.
1: A teraz wyobraźcie sobie Polskę, w której po istniejących już torach kolejowych suną lewitujące pociągi, takie unoszące się nad torami, 550 km na godzinę i to za 10 lat. No to się może wydarzyć, nad tym pracują polscy inżynierowie.
0: Mam nadzieję, że ci inżynierowie słuchają naszego poranka. Czas wstawać, panowie, budzimy się!
2: Mamy poniedziałek, 8 czerwca, na zegarach 6. Monika Chrycko, czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Dziś zbierze się kapituła, która ma się zająć wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje ten wniosek, potrzebny będzie jeszcze podpis premiera. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.
3: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
2: O czym informował Michał Dobrołowicz. Teraz jeszcze krótko Kraków. Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Dlaczego rządzący chcą postawić na tego właśnie kandydata?
4: W grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie.
2: Wyjaśniał Michał Radkowski.
5: To jest RMF Max.
2: Słowacka policja będzie ustalać okoliczności tragicznego wypadku w Tatrach. Wczoraj odnaleziono tam zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy po 27 dni każdy w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6000 zł. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że atak rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie spowodował skażenia. Poziom promieniowania nie zwiększył się. Wczoraj bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko elektrowni. Spowodował poważne zniszczenia, wybuchł pożar, który na szczęście udało się szybko ugasić. A na koniec jeszcze krótko o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Jego epicentrum znajdowało się na morzu około 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani.

0: poniedziałek. Taki będzie ten poniedziałek. Zero presji, same tylko
1: Turututu będzie, o, a nie tiri tiri. To jest znacząca nie różnica, będzie, przepraszam.
0: Matko, nie będzie tiri tiri. No, bo po prostu miało być fajnie. Nawet sobie zawinąłem to tiri tiri w taki szeleszczący papier, żeby było słychać, czy mi przypadkiem nie wyżerasz mojego tiri tiri.
1: Nie, bo ja mam swoje turururu i nie potrzebuję twojego tiri tiri.
0: No jasne. I świat się załamał. 9 minut po godzinie 6, ale i tak będzie fajnie. Asia Meus, Irek Jakubek. Chodźcie dzień razem dobry. Z nami na ten poniedziałek, który już będzie troszkę mniej pachniał tenisem.
1: Tak.
0: Tak.
1: Wielki turniej za nami. Wczoraj męski finał na francuskich kortach. No wygrał. Ale przed nami następne tenisowe emocje, bo pod koniec czerwca przecież czeka na nas Wimbledon z Igą Świątek, a jeszcze wcześniej turniej w Hamburgu.
0: A po drodze pamiętajmy, że jest jeszcze większa piłka w rozmiarze 5 najczęściej. No mundial będzie przecież jeszcze 5.
1: A nie jedziemy, to co mi ty z głowy zawracasz?
0: Nie jedziemy.
1: Bez sensu.
0: Ale możesz sobie popatrzeć i też będzie fajnie. 10 minut po godzinie 6.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: modelki, wodarski, lato, pięknie, 18 minut po godzinie 6. Tylko poniedziałek psuje nam ten nastrój, ale macie nas, my zrobimy wam taki poniedziałek, że będziecie się czuli jak w piątek. I to w dodatku w piątek po południu. Cudownie, że wybraliście RMF Max.
1: Dobra, trzymam cię za słowo.
0: Tak właśnie mamy. Cały świat się zastanawia. Widziałaś te pytania w internecie? Słuchajcie, jest rzecz, nad którą zastanawia się absolutnie cały świat. Jak to się stało, że chwila, moment i pyk. Kochamy wszyscy Maję Chwalińską. Po prostu wszyscy kochają Maję Chwalińską.

0: Nie tylko, że Polska, no bo my, Polska, wiadomo, biało-czerwona, nasza majeczka kochana, ale cały świat wyraża swoje emocje, uczucia.
1: Czy jest diagnoza, proszę pana? Dlaczego?
0: Ja przeczytałem coś bardzo mądrego w tej sprawie, bo co ja mogę powiedzieć o 6.18 mądrego?
1: No to powiedz, co przeczytałeś.
0: Że najbardziej nas cieszy wtedy, kiedy ludzie tacy skromni, fajni, z natury dobrzy, osiągają jakiś sukces. Że jak jakiś, za przeproszeniem, cwajak coś wygra, to nas to mniej cieszy.
1: A jak taka Maja, która musiała się przedzierać przez eliminację i dotarła aż do finału.
0: Tak, także bądźmy dzisiaj Mają. Bądźmy dzisiaj
1: Maja
0: Mają.
1: Maja dzisiaj wraca, to będzie trochę łatwiej.
0: O, i świat nas wszystkich bardzo, ale to bardzo pokocha. 19 minut po 6. Słychać ptaszki? Uwaga.
1: Teraz nie śpiewają akurat.
0: Zagadałeś, no.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: kategorii Idealne Trio na poniedziałkowy, po długo weekendowy poranek. Gips, Kuchon i Jonathan dają radę.
1: Szkoda, bo myślałem, że mówisz o nas. To by nam jeszcze
0: kogoś... jesteśmy duo, więc czegoś nam brakuje.
1: No, chyba, że jest nowina. 29.
0: Chcesz nam o czymś powiedzieć?
1: Nie, nie. 29 minut po godzinie 6. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. Zróbcie sobie z nami super poranek RMF Max.
0: Jest nowy trend, nowy sposób na pokazanie, że się jest bogatym, jak się jest milenialsem.
1: O, właśnie.
0: Trzeba sobie zrobić urodzinowy weekend w zamku.
1: Na zamku, pięknie! że tutaj wieżyczki, konie, rycerze.
0: Dokładnie,
1: i tak, dalej.
0: Tak, bling, bling i tak dalej.
1: Ach, super, no bo tak z milenialsami jest tak, że wiem, co mówię, bo tak, mamy królestwo, mamy swoją królową, mamy nawet dziedziców na zamku, czyli mamy swoich księcia, księżniczkę, ile kto ma dzieci, to niech sobie tam liczbę książąt i księżniczek policzy. No, ale nie możemy rządzić, nie? Bo się po drodze, kurde, czasy zmieniły i takie... I wjeżdżają rzeczy nowe. I wjeżdżają rzeczy nowe z pozdrowieniem od Shakiry i Burna Boy.

0: A teraz jest Wstawaj, nie udawaj. To jest poranek RMF Max, rewelacyjny Eben dla tych, którzy znają się na muzyce. O poranku, 20 minut przed godziną 7.
1: Sztuczna inteligencja przyjrzała się zdjęciom kobiet, przeanalizowała całą masę zdjęć i wyszło tej sztucznej inteligencji, że ideał kobiecego ciała nie zmienił się od 25 lat.
0: Pełna zgoda, od zawsze jesteście piękne. Bardziej mnie martwi to, że sztuczna inteligencja już się wami interesuje. To, że mi zabierze pracę, to już wiem.
1: Ale że tą też?
0: Ale dziewczyny?
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: NF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Bity na maksa. W poniedziałek, po długim weekendzie. Aha. Tak się umawialiśmy i to wam dowozimy, bo to jest RMF Max i tak robimy, jak mówimy, no.
1: 10 minut przed godziną 7, mam do was bardzo ważne pytanie. Czy macie w pracy taką koleżankę, która wam pokazuje filmiki, na których faceci kręcą tyłkiem?
2: Ha.
1: Ja mam. To Asia Meus.
0: Ojej, bo to nie jest byle jaki tyłek,
1: oj,
0: no.
1: Byle jakich byś mi nie pokazywała.
0: Wiadomo.
1: Nie? Pokazujesz mi tylko te najlepsze tyłki, ale że ten mi dzisiaj będziesz pokazywać, tego się nie spodziewałem, absolutnie.
0: To jest absolutny hit internetów, najgłośniejszy kręcący tyłek w polskim internecie. Ujaja. Robert Lewandowski. No. Nasz Robert odpalił się na imprezie rocznicowej Wojtka Szczęsnego i jego małżonki Mariny. No i pięknie wywija biodrami, trzeba przyznać. Ósemeczki kręci jak talala.
1: Na miejscu Matiasa, tego co uczył tańczyć Anię Lewandowską, to byłbym zazdrosny, naprawdę. To jest klasa. Brawo, Robert. Pięknego dnia dla wszystkich, którzy przetańczyli czerwcóweczkę.

0: pum, pum, girl. Hity do Maxa lecą o 6.56 tu w RMF Max.
1: A o 7.00 mamy dla Was Flesza, w nim pełen pakiet informacji ważnych na poniedziałek.
0: Och tak, są utrudnienia na S7. Przykujcie się na obwodnicy Płońska po remontowe kłopoty.
1: I kłopoty też z wodą na Mazowszu, o tym będzie we Fleszu.
0: Ale optymistyczna prognoza pogody, jupi, też się znajdzie. Zostańcie z Maxem, by poznać szczegóły ważnych informacji.
2: Reklama. Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczyłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.

0: Flash, w skrócie najświeższa prognoza pogody, to już teraz w RMF Max. Monika Hrycko, zapraszam ponownie. Jest siódma. A zaczynamy od dodatkowych utrudnień od rana na drodze ekspresowej S7 na Mazowszu na obwodnicy Płońska. Tam ruszył remont nawierzchni. Na 4-kilometrowym odcinku od dzisiaj zamknięte są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Remont potrwa do lipca. Zostajemy jeszcze na Mazowszu. Tam od dzisiaj każdej nocy wody nie będą mieli w kranach mieszkańcy gminy Szczawin Kościelny, niedaleko Gostynina. Suche krany mieszkańcy będą mieć codziennie między 23 a 5 rano. Władze gminy tłumaczą, że w maju lokalne stacje uzdatniały prawie 2 razy więcej wody niż w kwietniu. Jednocześnie apelują do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W RMF Max jesteśmy najbliżej Was z najnowszymi informacjami. Przed niektórymi ósmoklasistami dziś kolejny dzień stresu. O 9 startuje dodatkowa sesja egzaminu z języka polskiego. Jutro uczniowie napiszą matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Do egzaminów przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. 6 zł za 95, 6,63 za 98, tyle zapłacimy dzisiaj na stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztuje nie więcej niż 6,48.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Szeroka betonowa wyspa ma się zamienić w oazę zieleni. Mowa o rondzie de Gaulle w Warszawie. Już nie tylko stojąca tam palma, ale także jej otoczenie będzie cieszyć oko. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozbetonowanie tego terenu. A na koniec coś dla miłośników tatuaży. 400 artystów z całego świata, konkursy na najpiękniejsze tatuaże, warsztaty czy prelekcje. To wszystko już w ten weekend w Krakowie, w halach Expo przy Galicyjskiej, gdzie odbędzie się kolejna edycja Tattoo Fest.
2: Artyści i artystki, którzy przyjeżdżają, reprezentują chyba każdy z możliwych styli w tatuażu.
0: Mówiła Ola Hałatek-Jasek, organizatorka wydarzenia. Flesz sportowy zaczynamy od paryskich kortów Rolanda Garrosa i triumf Aleksandra Zwieriewa. Niemiec sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Pokonał po zaciętym i trwającym 4 godziny i 16 minut pięciosetowym meczu Flavio Coboliego. A Maja Chwalińska, która po przegranym finale French Open zanotuje ogromny skok w rankingu WTA ze 114 miejsca na 21. Dzisiaj wraca do Polski. Po 9 będzie już w Warszawie. Później medialne obowiązki, krótkie wakacje. Po nich zmiana nawierzchni, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Klaudia Zwolińska po raz drugi w ten weekend stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które były rozgrywane w Pradze. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, poniedziałek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem w północnej części kraju. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich nawet burze. Na termometrach maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, około 23 w centrum do nawet 26 na zachodzie. Nad morzem trochę chłodniej, bo maksymalnie 20. Wiatr umiarkowany, tylko podczas burz może powiać trochę mocniej.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Jedziesz sobie do pracy 5 minut po godzinie 7, a na twojej trasie 300. Za chwilę będą do wygrania.

0: jeszcze trochę dari dari i poniedziałkowy poranek będzie mega udany, więc róbcie sobie dari dari i słuchajcie Maxa.
1: O, 11 minut po godzinie 7. Asia Meus, Irek Jakubek, 300 już za chwilę będą do wygrania, a póki co bardzo ważne ostrzeżenie.
0: Pilnujcie swoich butelek kaucyjnych, bo kradną. Naprawdę, tu się nie ma z czego śmiać. Złodzieje sobie wyczajają, w którym miejscu składujesz wór z butelkami zwrotnymi. Po czym włamują ci się na posesję, zabierają twój wór, oddają twoje butelki do butelkomatu i zabierają twoje pieniądze.
1: Tak, złodzieje! I generalnie, jeśli chodzi o system kaucyjny, to słowo złodzieje pada wyjątkowo często, bo najpierw złodzieje to nam przychodzi do głowy, jak kupujemy sobie mineralną. No a teraz jeszcze złodzieje! Tam zabierają te butelki. A logikalit, a nie, przepraszam.

0: wręcz informacja, niektórym pękło serce, gdy dowiedziały się, że występujący przed momentem na antenie RMF Max Dawid Podsiadło
1: ma dziewczynę.
0: I bardzo dobrze.
1: Się tak cieszysz,
0: niech żyje miłość. Będzie super płyta, będzie nagrywał w przyszłym roku z Soblem.
1: Tak, może... to wszystko ogłosił na koncercie ostatnio.
0: Oj, jak będzie wspólna płyta z Soblem, po drodze dziewczyna. Myślę, że będą takie teksty odważne, jakich jeszcze Dawid normalnie nie napisał.
1: Dawid, czekamy na to wydarzenie, a na razie pytamy, jak się macie jak po się długim
0: macie?
1: Weekendzie?
0: Jak się macie? Hej, jak się dzisiaj macie? SMS-owo 3001. Proszę nam dać znać, bo jak ktoś się otworzy w jednym, w dwóch, maksymalnie w trzech słowach, to ma szansę zagrać o całe 300.
1: I równe szanse ma ten, kto napisze, że super, jak super. I ten, co napisze, że tak nie super.
0: Że gorzej. SMS 3001. Piszcie bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl

0: wow.pl.
1: Wow! Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
2: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
1: Liczba biletów ograniczona.
2: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: John Newman robi nam super poniedziałek, kiedy to ktoś jest zmęczony po weselu o 7:31.
1: Niektórzy są zdemontowani, a inni całkiem słoneczni.
0: A u mnie wszystko gra, pozdrawiam was Mateusz, a my witamy Karolinę. Cześć Karola, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, jak tam twój świat, jaki nastrój w poniedziałeczek?
2: Taki sam jak wczoraj, przedwczoraj i kolejny poprzedni tydzień.
0: Bo?
2: Bo nie było weekendu.
1: Nie było! To straszne!
0: Ale 3 stopy może się zdarzą w naszym porannym konkursie, w którym to decydujesz, kto ma bliżej do miejscowości, do której będziemy jechać, a dzisiaj to już jest naprawdę ostatnia szansa, żeby przed wakacjami odwiedzić miejscowość Ławki. Ławki, szkolne oczywiście, Ławki.
1: Karolina, wsiadaj z nami, Irek jedzie z Bakałażewa.
0: No, takie studenckie Bakałażewo, a Aśka z miejscowości Piątki.
1: Wiadomo.
0: Prymuska, tak jej zostało. Kto ma bliżej? Do miejscowości Ławki. Piątki czy Bakałażewo? Aśka czy Irek? Decyduj. By obronić 300, nie U, tylko A. No, A.
2: Aśka?
0: Dobrze, brawo.
1: Dobra, drugie pytanie 300 obronione. Irek do Ławki jedzie z Oszczywilka.
0: Aśka mi to wybrała, bo mówi, musisz pojechać do Oszczywilka, jak tam jest
1: właśnie,
0: pięknie.
1: Właśnie.
0: A Asia jedzie z Uciekajki.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Nie podpowiadam.
2: No. Asia.
0: Asia.
1: A zaczęłaś tak ładnie od I.
0: I właśnie.
1: Miał być Irek. Dobra, trzecie pytanie, 2 stówy.
0: Masz 2 stówy, jest dobrze. Ja jadę do miejscowości Ławki z przerwy.
1: A ja jadę z Dzwonkowic.
0: Tak, bo Dzwonkowice mówią, kiedy jest przerwa. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
2: Aśka.
1: Aśka, dobrze!
0: Tak się broni.
1: Brawo.
0: 2 stóweczek o poranku w Maxie. Nie było weekendu, ale jest przyjemna nagroda.
2: No bardzo, powiem ci, że zrobiłeś mi dzień.

0: hity na Maxa w RMF Max grają Forever and a Day, czyli w wolnym tłumaczeniu do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Och tak, papież Leon XIV w ogniu pytań dziennikarzy zmierzając do Hiszpanii.
0: Tak, zapytali go dziennikarze, czy bardziej kibicuje Barcelonie czy Realowi.
2: O matko.
0: No, trudno się wylosowało, ale papież powiedział, że to proste, papież kibicuje wszystkim, ale Robert Prevost jest kibicem Realu Madryt.
1: A, jego prawdziwe nazwisko to jest
0: tak
1: Robert Prevost. No, to nawet dobrze, że tak powiedział, wiesz, bo w tym sezonie Real tak gra, że jedyna szansa dla kibiców, by znaleźć się w raju, jest wtedy, kiedy ten raj załatwi im papież, nie?
3: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Idziemy na premierę?
15: O, a co grają?
14: Premierę drugiego etapu osiedla Prystola na Dniach Otwartych.
15: Pewnie, zobaczymy okolice.
14: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystola do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystola.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
18: I po reklamie.

0: Jaka ona jest cudowna, Olivia Rodrigo. Dla tych, co jadą do pracy. Dzięki Oliwii będziemy teraz pracować jak naoliwiona maszyna. Dzisiaj do samego wieczora. Tyle, ile musicie. To jest poranek RMF Max, to Asia Meus, to Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko.
1: Ważna sprawa, no. Uwaga. Ostatnia, jeszcze działająca trasa narciarska w polskich Tatrach zostaje dzisiaj zamknięta.
0: To coś jeszcze działało do wczoraj?
1: Tak.
0: Ale fajnie, gorąco.
1: Morskie okorysy, tam jeszcze można było, od dzisiaj już nie można, bo tak ogłosił Tatrzański Park Narodowy.
0: Super, to dziękujemy, to są bardzo ważne wiadomości, które oficjalnie już kończą zimę, a przede wszystkim sezon narciarski. Jak ktoś chciał sobie nowy sprzęcik kupić i czekał na takie prawdziwe wyprzedaże, to chyba od dzisiaj, tak potrwają do października.
1: Spieszcie się.
0: To jest nowość. Nowość od Bibi Rexy i Davida Getty. 10 minut przed godziną 8. Zróbcie sobie głośniej RMF Max.

0: Zdecydowanie jedno z najlepiej zagranych pianin w numerach, które gramy wam w RMF Max. Bausaj Magnetic przed ósmą.
1: Cztery minuty przed ósmą, przepraszam, cztery minuty przed godziną ósmą. Branża transportowa w tym tygodniu będzie protestować, a my będziemy o tym mówić we Fleszu punktualnie o ósmej.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dwie absolutnie wyjątkowe inwestycje i jeden dzień, który może zmienić Twoje życie. Azbut zaprasza na dzień otwarty inwestycji Towarowa Towers i Towarowa Square tuż przy rondzie Daszyńskiego. 13 czerwca od 10 do 16 przedstawimy Ci gotowe do odbioru apartamenty. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę specjalną i przybliżymy adresy sięgające nieba. 13 czerwca, dzień otwarty. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Prostej 69A w Warszawie. www.azbut.com.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
16: I po reklamie.

0: Ósma na zegarach w studio RMF Max. Czas na najświeższy flash, pogoda i sport. To już teraz Monika Chrycko. Dzień dobry. Dymisji całego rządu domaga się Przemysław Czarnek. Chodzi o kontrowersyjne słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych.
1: Natychmiast do dymisji! I to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele.
0: Mówił Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Prawie 500 firm transportowych upadło tylko od stycznia tego roku. O swojej trudnej sytuacji transportowcy będą w tym tygodniu rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury. Czego konkretnie oczekują przewoźnicy?
2: W pierwszej kolejności ułatwień formalnych, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych teraz kierowców z zagranicy. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że długie procedury zniechęcają właścicieli firm przewozowych. Właśnie w tej sprawie przewoźnicy w tym tygodniu będą domagać się reakcji rządu. Jesienią, jak ustaliłem, rozważają protest.
0: To był Michał Dobrołowicz. A na Bliskim Wschodzie zaostrzenie konfliktu. Nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela.
3: To jest RMF Max.
0: I kolejne informacje w skrócie. Krakowscy ułani proszą o pomoc w znalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Zwierzę o imieniu Amarant po raz ostatni było widziane w sobotę po południu w okolicach Wisły. W momencie ucieczki Amarant miał na sobie kulbakę, o głowie kawaleryjskie oraz granatowy czaprak. Linia 666 pojedzie z Krakowa na Hel. To powrót linii po tym, jak PKS Gdynia po protestach zmienił numer linii na 669. Co o tym powrocie myślą turyści?
4: To ten highway to hell, nie? Miał być 666, jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, normalny autobus, normalna cyferka.
0: Usłyszał w Helu Stanisław Pawłowski. Świetne otwarcie sezonu na otwartym stadionie przez Ewę Swobodę. Polska sprinterka wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie z czasem 10.99. To najlepszy czas w tym roku w Europie. Teraz przenosimy się do Nankinu w Chinach. Polskie siatkarki zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w ostatnim meczu przegrały 1-3 z gospodyniami. Bilans Polek po pierwszych czterech spotkaniach Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Kimi Antonelli najlepszy w Monte Carlo. Włoski kierowca wygrał Grand Prix Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Dla Włocha to 5. wygrany wyścig z rzędu. Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, ale miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum. Najchłodniej w Trójmieście, tam termometry pokażą od 20 do 22 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Łodzi, około 24 stopni. A najcieplej ma być dzisiaj we Wrocławiu, nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie dzisiaj sprzyjała spacerom.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. www.uth.edu.pl.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Cztery po ósmej, cztery wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej...

0: I to był dobry rytm o 8:08 z głośnika, wybrzmiawszy, spowodować, że poniedziałek będziecie mieli arcy udany. Jak pisał poeta, amen.
1: Pięknie.
0: Dobrze, no, dzięki.
1: Jaka piękna polszczyzna.
0: Pomyślałem sobie, że 9 minut po godzinie 8:00 świat nie będzie tym tak bardzo zaskoczony, jak wiadomością, którą do studia przynosi Joanna Meus. Słuchajcie, ja jestem w takim szoku, że wydaje mi się to nieprawdopodobne, a jednak, tacy jesteśmy.
1: 27 milionów złotych naszych pieniędzy nie odebraliśmy sobie z wygranych z totalizatora sportowego. 27 milionów złotych zostało nieodebrane.
0: I proszę nie mówić, że ktoś zgubił kupon, że to na pewno ktoś zapomniał, że nie wiedział, że wygrał. To jest na pewno ostateczny dowód na to, że my Polacy jesteśmy już tak bogaci, że nam więcej pieniędzy, 27 baniek, nie potrzeba. Do pełni szczęścia tylko jakaś nutka by się przydała, tak Anyma, Georgie. To jest beautiful, panie. I panowie oczywiście.

0: ogień z głośnika wyleciał. Topic Becky G, rewelacyjny hit na maksa. Sorry, papi.
1: No sorry, papi, bo sorry, dzisiaj nie papi, tylko Maja. Nasza Majeczka dzisiaj jest najważniejsza.
0: Och tak, 9.25 przylatują samoloty z Paryża. 9.25, cała Polska z transparentami. Witam Maję Chwalińską na lotnisku.
1: No właśnie, i co na takim transparencie byście napisali, żeby Majkę naszą powitać na lotnisku?
0: Aha, piszcie sam, głosówką
1: nagrajcie, co byście napisali.
0: Tak, piszcie, wysyłajcie głosówki. Głosówkę na transparent. Tak wam chcemy zaproponować taką zabawę, w której stawką są 4 wejściówki do Energylandii.
1: Co powinno się znaleźć na takim transparencie powitalnym?

0: Maji dzisiaj na lotnisku, to nagrajcie to głosówką i wyślijcie na Messengerze do RMF Max.
1: Dziękujemy. Znaczy już jedno nagrałem. Messenger RMF Max czynny, transparenty czekają, 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Dajcie coś fajnego, powitalnego dla Mai Chwalińskiej.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
4: Sponsor programu Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaprasza na studia www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wielosztuki w RTV.

0: nas.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Myślę, że na transparencie powinno być: nasza Maja, choć nieznana nam garosa, rozpykała.
3: No pięknie, dzięki Łukasz, super. Łukasz i inni słuchacze, nagrywając głosówki, czytają to, co mają napisane na transparentach powitalnych dla Maji Chwalińskiej, która dzisiaj o 9.25 ląduje w Polsce.
4: Nasza Maja, mistrzem świata. Tak jak Iga nam wymiata.
3: To śpiewająca Magda.
5: Pięknie śpiewa Magda.
3: Super, super.
5: A Piotrek?
3: Z ważnym pytaniem.
6: Maja, masz chłopaka?
3: O kurde.
6: A żona mi wybaczy.
5: Się zobaczy.
3: Żona jest innego zdania, jak znamy żonę.
7: Maja, zarobiłaś tyle pieniędzy, że nie musisz już pracować, ale pograj dla nas chociaż trochę.
3: O, bardzo fajny transparent. Cztery wyjściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie zdobywa Kacper. Bo Kacper inaczej niż wszyscy.
8: I po co żeś wracała?
3: Kacper!
8: I po co żeś wracała?
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Mamo ma taką siłę zmniejszania porannych korków i Kygo i Khalid, którzy przed momentem wystąpili w RMF Max.
1: A teraz uwaga, bo to jest alarm dla wszystkich, którzy w poniedziałek jadą do pracy.
0: Inio.
1: Okazuje się, że Polacy pracują za dużo, 38 godzin tygodniowo, co daje nam piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej.
0: 38 godzin?
1: 38.
0: A w umowie 40 godzin tygodniowo. Gratulujmy sobie tych dwóch. A nie martwmy się 38.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Warszawa 95 i 8 FM.

0: on to potrafi. A. Tak potrafi, że się od razu człowiekowi cieplej na sercu robi. Ed Sheeran w RMF Max i Martin Garrix w tym numerze też.
1: 11 minut i godzina 9. Rzecz, która na pewno wyskoczy wam dzisiaj w internecie. Skandal. Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
0: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
1: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii, bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowe hipopotam. No właśnie tak.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tak zagramy, że aż nawet poranna kawka się sama zamiesza i zrobi się bardziej słodka, mimo że cukru nie nasypaliście. To są hity na maksa, to jest RMF Max.
1: 3 tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji i o wakacyjnych planach Polaków będzie we fleszu RMF Max o 9:00.
0: Za 4 minuty.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Dom z ogrodem?
14: Tak.
13: Bez kredytu?
14: Tak.
13: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
15: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
16: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Wybija 9:00, pora na poranny flash w RMF Max Warszawa. Przy mikrofonie Marek Makuła sprawdzamy, czym od rana żyje stolica i kraj. 3 tygodnie do rozpoczęcia wakacji. Jeśli planujecie jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto pospieszyć się, bo opcji jest coraz mniej.
1: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
0: Prognozuje Eugeniusz Tryjason z portalu travelist.pl. Droższe w tym roku będą najczęściej wybierane przez Polaków kierunki Grecja, Turcja czy Egipt.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Zaczynamy od wypadku na torach koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Pod skład kolei mazowieckich wpadła kobieta. Na miejscu pracują służby. Pasażerowie na linii Warszawa-Legionowo-Warszawa muszą liczyć się z opóźnieniami. Mokotów otwiera sezon kąpielowy. Już od najbliższej niedzieli mieszkańcy będą mogli wypoczywać nad jeziorkiem Czerniakowskim, na strzeżonym kąpielisku przy ulicy Jeziornej. Z okazji hucznego otwarcia letniska urzędnicy przygotowali dla warszawiaków masę plenerowych atrakcji.
3: Otwarcie kąpieliska to będzie nie tylko symboliczny początek wakacji, chociaz co prawda jeszcze pogoda nas nie rozpieszcza, ale będzie także okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z tych terenów i w ogóle terenów wodnych na tym terenie. Jeziorko Czerniakowskie to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na mapie Mokotowa, a także i całej Warszawy. Chcemy, aby mieszkańcy mogli korzystać z jego uroku w sposób aktywny, komfortowy, ale przede wszystkim także bezpieczny.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi Tomasz Keller z mokotowskiego ratusza. Na Bemowie z kolei urzędnicy walczą z portretami wybitnych naukowców. Mieszkańcy osiedla Przyjaźni są zachwyceni nową galerią street artu na osiedlowych garażach, jednak zarząd mienia Skarbu Państwa uznał malowidła za nielegalne graffiti i zgłosił sprawę na policję jako uszkodzenie mienia publicznego. Choć artyści mieli pełną zgodę właścicieli boksów, teren należy do państwa i urzędnicy domagają się ukarania twórców, którym grozi teraz konieczność zamalowania dzieł. Po stronie artystów stanął stołeczny konserwator zabytków, podkreślając wysokie walory artystyczne murali, a sami mieszkańcy zapowiadają, że zrobią wszystko, by obronić tę wyjątkową ekspozycję. Ten krótki flash kończymy na rondzie de Gaulle'a, który ma zamienić się w oazę zieleni. Już nie tylko stojąca tam palma, ale także jej otoczenie będzie cieszyć oko.
4: Tam jest taka dosyć szeroka betonowa wyspa, chcemy ją rozpłytować, w dużej mierze obsadzić ją zielenią. To jest tak naprawdę niewielki projekt zieleniarski, ale bardzo fajny i w bardzo takim widocznym, efektownym miejscu. Na pewno to zrobi duże wrażenie w momencie, kiedy to już będzie gotowe. Na oferty w tym przetargu czekamy do 15 czerwca, no i prawdopodobnie do jesieni wykonawcy będą mieli czas na to, żeby wykonać pracę w konkretnych miejscach.
0: Wyjaśnił Jakub Dybalski z ZDM-u. I to by było na tyle w RMF Max. To był warszawski flash w pigułce. Kolejny za godzinę, a już teraz zapraszam na najświeższą prognozę pogody.
5: Deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum, najchłodniej w rejonie Trójmiasta, tam termometry pokazywać mogą w okolicach 20-22 stopni, w centrum i na zachodzie, jak i w Poznaniu czy Łodzi około 24 stopni, a najcieplej w rejonie Wrocławia, tam nawet 25-26 kresek. Wiatr chwilami może być silniejszy, ciśnienie wysokie, pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, więc po pracy można coś zaplanować.
6: Hity na 14481 to za mało.
7: A 14484 to za dużo.
6: Pomiędzy są tylko dwie możliwości.
7: I wygraj te pieniądze. Wygraj te pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało. Wleciały super szanse na www.rmfmax.pl. Asia, Irek, będziemy to jutro.
6: Pa, pa.

0: Dawid Podsiadło na błyskę w RMF Max. To jest nowość, która też znajdzie się na nowej płycie, która ma się pojawić na półkach jesienią. Kiedy dokładnie, to nie wiadomo. Dawid Podsiadło szykuje się do nowej płyty. My lecimy z nowym tygodniem w poniedziałek. Witamy się w Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No, w ostatni poniedziałek jakoś łatwiej było tak zaczynać tydzień, bo wiedzieliśmy, że długi weekend przed nami, teraz jesteśmy po długim weekendzie, ale słuchajcie, za 2 tygodnie wakacje, za 4 dni mundial startuje, jest na co czekać. Dawid Miązek, dzień dobry, do 13 jestem z wami, Anna Naklap, za to za chwileczkę z Ale Farben, Supergirl.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub

0: korzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsor programu Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaprasza na studia www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

Fever Dream od Alexa Warrena w RMF Max, a o spełnienie swoich snów, swoich marzeń powalczą już od dzisiaj koszykarze warszawskiej Legii. Dzisiaj zaczynają się finały Polskiej Ligi Koszykówki. No i Legia gra za Stalem Zielona Góra o obronę tytułu. W finałach gra się do 4 zwycięstw. Pierwsze 2 spotkania dzisiaj w środę zostaną rozegrane w hali na Bemowie. Potem rywalizacja się przeniesie do Zielonej Góry. No i jak będzie trzeba, jak nie będzie rozstrzygnięta, to potem po kolei Warszawa, Zielona Góra i ewentualny 7 mecz znowu w Warszawie. Zdecydowanym faworytem i tego dzisiejszego meczu i całej rywalizacji jest Legia, no ale to wiadomo, samo się nie wygra. Drużyna z Zielonej Góry sprawiła niespodziankę trochę jak Maja Chwalińska, bo tak przez cały sezon w środku stawki i znienacka awansowali do finałów. No ale miejmy nadzieję, więcej niespodzianek już nie sprawią. Pierwszy mecz dzisiaj o 20:15, bilety oczywiście wykupione i na dzisiaj i na środę. Ach, przydałaby się już ta nowa duża hala, no ale to jeszcze poczekamy. Na Justina Biebera i Nicki Minaj nie musimy czekać, już teraz Beauty and the Beat w RMF Max. Nicki

0: How does it feel? Od Dub Dogs, Fezo i Zarka, nuty, które w RMF Max robią nam poniedziałek. No właśnie, słuchajcie, mieliście taki dzisiaj, o Jezu, znowu poniedziałek. Właśnie nie, właśnie zostawmy to podejście totalnie. Zróbmy sobie, a właściwie zróbmy tobie najlepszy poniedziałek w życiu, przynajmniej finansowo, bo słuchaj, jeżeli dzisiaj wejdziesz do gry za dużo, za mało i uda się wejść do finału i odbierzesz telefon, to za samo odebranie telefonu już masz 50% szans na to, że zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. Dokładnie tak, bo już tylko dwie możliwości nam zostały. Wiemy, że 14 481 to jest za dużo, a 14 484 to jest za mało, jeżeli chodzi o kwotę, którą szukamy. Także już zostały już tylko dwie kwoty. Albo zgarniesz 500 zł za sam strzał, albo pełną pulę, czyli ponad 14 tysięcy złotych. Wchodź do gry teraz pod numer 7327, wyślij SMS-a z hasłem MAX za 3,69 i zamień te 3 złote z groszami na naprawdę grubą kasę, albo możesz też wejść do gry na rmfmax.pl. Ważne, żeby to zrobić teraz, dzisiaj, no bo dzisiaj ta zabawa może się skończyć, jutro już może nie być okazji. Jest na to ogromna szansa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Dwie absolutnie wyjątkowe inwestycje i jeden dzień, który może zmienić Twoje życie. Azbut zaprasza na dzień otwarty inwestycji Towarowa Towers i Towarowa Square tuż przy rondzie Daszyńskiego. 13 czerwca od 10 do 16 przedstawimy Ci gotowe do odbioru apartamenty. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę specjalną i przybliżymy adresy sięgające nieba. 13 czerwca, dzień otwarty. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Prostej 69A w Warszawie. www.azbut.com.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.

0: 105 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Poniedziałek zaczynamy z całkiem przyjemną aurą w stolicy i całym regionie. Przed nami godziny ze zmiennym zachmurzeniem, ale słońca na pewno dziś nie zabraknie. Chmury mogą okresowo gęstnieć, a na północy Mazowszanie wykluczone są słabe przelotne opady. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Warszawie, Mińsku i Grodzisku Mazowieckim zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Najcieplej będzie w Radomiu i Otwocku, do 25 kresek. Z kolei w Płocku czy Ciechanowie termometry pokażą zaledwie 23 stopnie. Ciśnienie mamy dziś wysokie, jakość powietrza umiarkowaną, biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

Bibi Rexha i Faithless w RMF Max, New Religion, nowa religia. No można powiedzieć, że miliony Polaków od ubiegłego weekendu, a nawet można powiedzieć od ostatnich dwóch tygodni mają nową religię. Wszyscy wierzymy w Maję. Chwalińską oczywiście, bo przecież już takich cudów dokonała. No dobra, no nie udało się tej Rosjanki tam pokonać w sobotę, ale jeszcze się uda. Ale teraz przed Mają występ w Wimbledonie pod koniec czerwca. No i słuchajcie, żeby znowu się nie musiała przebijać przez kwalifikacje, to zawnioskowała do organizatorów o dziką kartę i czytam sobie, że to, czy ją dostanie, zależy od sióstr Williams, tak, od tych słynnych tenisistek Sireny i Venus. Chodzi o to, że one tak na pół gwizdka trochę, ale wznowiły karierę i jeżeli będą one wnioskować o dziką kartę na Wimbledonie, no to dla Mai już nie będzie, bo są tylko dwie, a jak nie, no to jest duża szansa. No, pani Sireno, pani Venus, że wam się jeszcze chce z tą paletką biegać po trawie, po co? Majka młoda jest, niech sobie biega, no, a wy odpoczywajcie spokojnie. Łącznie zarobiły na korcie ponad 130 milionów dolarów, to ja na ich miejscu bym odpoczywał. No, chyba, że już im się skończyło. I że teraz i nowość, bowiem to The Sun, za chwilę witamy 10 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: na zegarach 10, a my w RMF Max Warszawa szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i w stolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec spotkali się na Downing Street w Londynie. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Dyskutowali o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
0: Informował Bogdan Firmorgan.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Niecałe 4 dni potrwa wymiana nawierzchni kolejnego odcinka ulicy Wrzeciono. Początek na Bielanach jutro wieczorem. Szczegóły zgłębił dla Was reporter RMF Max.
3: Jesienią drogowcy ułożyli nowy asfalt pomiędzy ulicą Przeagorze a Parola, a na początku maja pracowali na fragmencie od ulicy Przeagorze do Lindego po stronie Kasprowicza. Teraz mają zająć się odcinkiem bliżej Marymąckiej. Roboty na ulicy Wrzeciono rozpoczną się jutro około 22:00. Koniec robót zaplanowano na piątek 23:30. Do tego czasu zamknięta będzie ulica Wrzeciono od Przeagorze do Lindego po stronie Marymąckiej. Utrudnienia będzie można ominąć Marymącką lub drugim odcinkiem Wrzeciona.
0: Informował Przemek Mzyk. Dzięki wielkiej mobilizacji mieszkańców uratowano kultową przeprawę rzeczną. Mowa o promie kursującym między Karczewem a Gasami w gminie Konstancin Jeziorna, który po 12 latach działania miał bezpowrotnie zniknąć z Wisły z powodu problemów finansowych. To wyjątkowe połączenie skraca drogę między sąsiednimi powiatami o dobre kilkadziesiąt kilometrów, stanowiąc świetną alternatywę dla mostów w Warszawie czy Górze Kalwarii. Lokalne społeczności wzięły sprawę w swoje ręce, zorganizowały zbiórkę w sieci i dzięki tym właśnie funduszom jednostka przeszła gruntowny remont pokładu oraz sterówki. Odnowiony prom oficjalnie wrócił już na wodę i ponownie wozi pasażerów. Na wodzie jednak nie zawsze jest bezpiecznie, stąd też ważne ostrzeżenie. Mazowiecka Policja oraz ratownicy WOPR przypominają o mapie czarnych punktów wodnych, czyli miejsc, gdzie kąpiel jest śmiertelnie niebezpieczna. W samej Warszawie wyznaczono aż 23 takie punkty, a brawury amatorów dzikich kąpielisk mają studzić tablice ostrzegawcze.
4: Czarny punkt jest tam, gdzie dochodzi do tragedii. Prawdopodobnie dlatego, że tam przychodzi dużo ludzi korzystać z wody. Jeżeli ludzie przychodzą do wody się kąpać, nie przestrzegają zasad, nie umieją pływać, no to dochodzi do tragedii. Tam się montuje czarny punkt, żeby zwrócił uwagę. To jest tak samo jak czarny punkt na drodze. No to nie znaczy, że nie wolno tam jeździć, ale trzeba wiedzieć, że tam się czasem coś dzieje z jakiegoś powodu irracjonalnego. Gdyby ten powód był racjonalny, no to by się postawił zakaz kąpieli. Ale tam nie można postawić zakazu kąpieli, bo nie ma powodu, żeby się nie kąpać. Natomiast dochodzi do wypadku, w związku z tym chcemy zwrócić uwagę, żeby uważać.
0: Mówił szef mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak. Dodajmy, że w tym roku w akwenach na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Przed nami całkiem spokojny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, choć niebo momentami może się nieco mocniej zachmurzyć, a mieszkańcy północnych powiatów powinni liczyć się z przelotnym deszczem, to większość regionu spędzi ten czas bez opadów. Termometry w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim pokażą dziś 24 stopnie. W Radomiu słupki rtęci podskoczą do 25 kresek, a na północnym zachodzie, m.in. w Płońsku, odnotujemy 23 stopnie. Warunki biometeo są dziś korzystne, jakość powietrza mamy umiarkowaną, a barometry wskazują 1019 hektopaskali.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: No dobra, trochę było pogadane, to możemy wracać do muzyki w RMF Max. Gips, Kukon i Jonathan otwierają nam 10. kawałkiem Ty masz. Dawid Mięzek.

Can't Wait i to jest Bob Sinclair i Kajsa, słuchacie RMF Max. Są tacy, którzy do dzisiaj żałują, że nie kupili, nie wiem, Bitcoina parę lat temu, czy akcji Nvidii. A wyobraźcie sobie, że wy jutro tak wstajecie i sobie myślicie, a mogłem napisać, mogłem wysłać, czy mogłam wysłać tego jednego SMS-a, a nie wysłałam, no. I kaska przeszła koło nosa. Ta kaska oczywiście, która jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało, znaczy kaska, kasa, duża kasa. Dokładnie kwota większa niż 14 481 zł, a mniejsza niż 14 484. Trzeba ją tylko w finale odgadnąć i wpada prosto z naszego konta na twoje. No szansa jest 50-50, bo już zostają tylko dwie kwoty w grze. Dwie możliwości, więc samo wejście do finału to już jest 50% szans na zgarnięcie parunastu tysięcy złotych. Także nie żałuj jutro, tylko dzisiaj wygrywaj kasę. Ale jeżeli się jeszcze wahasz, no to ja mam coś, co cię przekona. 350 razy. Będziemy teraz mnożyć każdy SMS, który do nas przyjdzie i każde zgłoszenie online. Będziemy mnożyć twoje szanse 350 razy. Także teraz wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zapraszam na rmfmax.pl, tam też można dołączyć i tam też twoje szanse pomnożymy. Ale uwaga, tylko przez 7 minut takie rzeczy się dzieją, więc teraz wchodź do gry, teraz wysyłaj SMS-a, teraz wchodź na naszą stronę. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl.

0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
7: No tak.
6: A teraz jedziemy do Faktory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

Ebony Hollow, słuchacie RMF Max Warszawa. Niektórzy pewnie pamiętają, że paręnaście lat temu na Placu Zbawiciela stała tęcza w 2015 roku. Potem jak tęcza została podpalona po raz kolejny, no to ją w końcu zdemontowano na stałe. No i czy stanie nowa tęcza na Placu Zbawiciela? Teoretycznie powinna, bo to jest zwycięski projekt z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Ale póki co to się nie stanie i to z takiego nietypowego powodu, bo chodzi o to, że sprawa upadła przez prawa autorskie. Otóż prawa do tej poprzedniej tęczy ma Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, który nie wyraził zgody na ponowne stawianie tęczy na Placu Zbawiciela. Z kolei autorzy tego wniosku do budżetu obywatelskiego mówią, że oni chcą postawić zupełnie nową tęczę i nie ma to nic wspólnego z tamtą. Także spór jeszcze będzie trwał w tej sprawie, natomiast na to, że tęcza stanie, to się w najbliższym czasie nie zanosi. No, niektórzy się pewnie z tego powodu smucą, inni się pewnie cieszą. No, podejrzewam, że cieszą się strażacy, bo to zawsze jednak mniej roboty. Raise na me, where's my husband?

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
16: Mi fan.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
18: Przed nami całkiem spokojny dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, choć niebo momentami może się nieco mocniej zachmurzyć, a mieszkańcy północnych powiatów powinni liczyć się z przelotnym deszczem, to w większości regionu spędzi ten czas bez opadów. Termometry w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim pokażą dziś 24 stopnie. W Radomiu słupki rtęci podskoczą do 25 kresek, a na północnym zachodzie, między innymi w Płońsku, odnotujemy 23 stopnie. Warunki biometeo są dziś korzystne, jakość powietrza mamy umiarkowaną, a barometry wskazują 1019 hektopaskali.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
16: RMF Max.
15: RMF Max Warszawa.

Max, a przed nami dziewczyna też na R. Jeszcze może nie aż tak bardzo znana na świecie jak Riri, ale to spokojnie, wszystko przed nią. Roxy z White'em 2115, najbardziej chyba rockowy póki co z kawałków, które Roxy nagrała. Chciałam ciebie więcej, a za chwilę punktualnie o 11 lecimy z Fleszem i prognozą pogody.

0: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wow! Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
3: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
2: Liczba biletów ograniczona.
3: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: O 11 w RMF Max Warszawa kłania się Marek Makuła. Pora na błyskawiczny flash w pigułce i prognozę pogody. Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską. Dzięki sukcesowi w Paryżu 24-latka w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio była 114.
1: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
2: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
1: Pan dostał autograf?
3: Tak, podpis, tak.
1: Jest na koszulce pana?
3: No tak.
1: Jak pan to zrobił?
3: No, poprosiłem.
1: Pan tu ma specjalny głośnik?
4: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
5: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
4: No dziewczyna jest fenomenalna, no zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak?
0: Na lotnisku był Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max Warszawa.
0: Wracam do tematu wielkiej metamorfozy Ronda de Gaulle'a, na którym beton ma wkrótce ustąpić miejsca bujnej zieleni. Drogowcy szukają już wykonawcy, który zdemontuje kamienne płyty wokół ronda i przygotuje podłoże pod nowe nasadzenia. Dzięki tej inwestycji otoczenie kultowej warszawskiej palmy zyska całkowicie nowy, naturalny wygląd, który ożywi tam mocno ruchliwą arterię.
7: To będzie obsadzone zieloną niską, więc raczej właśnie byliny, jakieś drobne krzaki. Nie będziemy obok palmy dosadzać drzew, które by może nie za dobrze sobie tam radziły. Palma jest taką roślinną dominantą w tym miejscu. Chodzi o to, żeby stworzyć takie wrażenie morza zieleni dookoła, przynajmniej takiego małego morza zieleni i żeby to miejsce po prostu nabrało trochę przyjemniejszego charakteru.
0: Usłyszał dziś nasz reporter od Jakuba Dybalskiego z ZDM-u. Tymczasem szykuje się prawdziwa petarda na warszawskim Bemowie. Już w najbliższy piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, lotnisko zamieni się w gigantyczną imprezę plenerową. Ruszają Dni Bemowa 2026, a na scenie zobaczycie absolutną elitę polskiej muzyki. Zagrają m.in. Wilki, Kękę, Kizo, Grupson i Shivas. A poza potężną dawką koncertowych emocji, organizatorzy przygotowali wielki piknik rodzinny, animacje dla dzieciaków oraz specjalne strefy sportowe i fitness. Całe wydarzenie jest całkowicie darmowe, a szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na facebookowym profilu dzielnicy Bemowo. Patronem medialnym wydarzenia jest RMF Max. Z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego kończy się wyjątkowa wystawa poświęcona jednostce Grom. Ekspozycja pokazuje niesamowitą drogę elity polskiego wojska, łącząc tradycje legendarnych cichociemnych ze współczesnymi komandosami.
8: Najlepsi cichociemni Grom, czyli najlepsi żołnierze polskiego państwa podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej Grom, a więc jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. No i pokazujemy, co łączy cichociemnych, co łączy Grom.
0: Mówiła historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Czasu na obejrzenie wystawy macie niewiele, bo tylko do 15 czerwca. Pogoda będzie nam generalnie sprzyjać. Biometr jest korzystny, a na niebie dominuje małe i umiarkowane zachmurzenie, choć lokalnie, zwłaszcza na północ od stolicy, może spaść krótki, przelotny deszcz. Termometry pokażą nam od 23 stopni w Płońsku, Ciechanowie i Płocku, przez 24 w Warszawie, Nowym Dworze i Grodzisku, do 25 w Radomiu i Otwocku. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a jakość powietrza jest umiarkowana. Warto łapać tę chwilę ze słońcem, bo w kolejnych dniach pogoda mocno się popsuje.
9: Z dobrych wiadomości to już jest, słuchajcie, ostatnia godzina przedpołudnia poniedziałkowego, także zaraz będzie poniedziałek z górki, potem już wtorek, środa, także właściwie to prawie weekend już jest. Andy Das na starcie 11, Zakaria, Dawid Miązek, zapraszam.

Lubić jak lato, modelki i Włodarski. To jest RMF Max. Słuchajcie, kiedyś jak jechaliśmy na zawody szkolne, to nasz trener WF-ista powiedział, że gramy taktykę na udo. Albo się udo, albo się nie udo. No i dokładnie taką samą taktykę trzeba przyjąć dzisiaj w zabawie za dużo, za mało w finale. Tylko liczymy na to, że się jednak udo, znaczy, że się uda. Bo słuchajcie, są tylko dwie opcje. Albo kwota, której szukamy od parunastu dni, to jest 14 483 zł, albo to jest 14 482 zł. Innej opcji nie ma, te nasze wideo.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
1: masz! Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Aziz Amsterdam je 3 rany w RMF Max Warszawa. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje nad morzem i planują jechać nad to morze samochodem, że ekspresowa S7, którą jeździmy do Gdańska, no i dalej tam nad morze, jest już prawie ukończona. Znaczy w północnej części to już była ukończona dawno, natomiast ten mazowiecki odcinek cały czas się budował i jeszcze się buduje, bo pozostaje ten wylot z Warszawy od Łobianek do Czosnowa. Tu jeszcze trochę poczekamy, natomiast ostatnie już dosłownie prace trwają między Nowym Dworem a Płońskiem. Ale żeby nie było za różowo, to się właśnie dzisiaj zaczyna remont obwodnicy Płońska. To jest akurat jeden z najstarszych odcinków S7, bo już ma 17 lat. No i trzeba tam wymienić nawierzchnię. Zła wiadomość jest taka, że będą zwężenia. Najpierw na jezdni w kierunku Warszawy, potem na jezdni w kierunku Gdańska. Dobra jest taka, że prace nie będą wykonywane w piątek na jezdni w kierunku Gdańska, a w niedzielę na jezdni w kierunku Warszawy. No tak, żeby nie utrudniać wyjazdów i powrotów wakacyjnych. Zawsze coś. No niestety Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zdradza, do kiedy remont potrwa. To chyba tak na zasadzie, jak będzie, to będzie. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Shakira i Burna Boy, Daj w RMF Max, a właściwie podaj, bo to jest przecież oficjalna piosenka Mistrzostw Świata startujących już za 3 dni piłkarskich Mistrzostw Świata. Jakby się ktoś zastanawiał, to daj to właśnie nie jest skrót od podaj, tylko no chociaż blisko, bo to jest po włosku takie dawaj, do przodu. Taki okrzyk zachęcający. No ironia losu, że tytuł hymnu Mistrzostw Świata jest po włosku, a Włochów na tych mistrzostwach zabraknie. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będzie mundial, na którym nie będzie reprezentacji Włoch, ale będzie reprezentacja Curaçao, to bym zadzwonił po karetkę. A tu proszę. Pogoda za chwilę, po niej Artemas. I like the way you kiss me. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
6: Pogoda będzie nam generalnie sprzyjać. Biometr jest korzystny, a na niebie dominuje małe i umiarkowane zachmurzenie, choć lokalnie, zwłaszcza na północ od stolicy, może spaść krótki przelotny deszcz. Termometry pokażą nam od 23 stopni w Płońsku, Ciechanowie i Płocku, przez 24 w Warszawie, Nowym Dworze i Grodzisku, do 25 w Radomiu i Otwocku. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a jakość powietrza jest umiarkowana. Warto łapać tę chwilę ze słońcem, bo w kolejnych dniach pogoda mocno się popsuje.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
18: RMF Max.
17: RMF Max Warszawa.

Mundial dopiero za 3 dni, ale Yearbox już nas przeniósł do Stanów, konkretnie gdzieś tam na południe Stanów Zjednoczonych, bo to takie południowe klimaty. Graceland w RMF Max. My dobijamy do godziny 12, także już punktualnie o 12 będziemy mieć dla was najświeższe informacje we Flashu. Będziemy mieć też prognozę pogody, ale najpierw jeszcze coś fajnego zagramy. No Dawid Podsiadło, także oczywiście, że fajnie. Z numerem Sezon teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.
9: Najlepiej zmiksowana playlista.
10: Say no more.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
11: Słuchacie RMF Max z Warszawa. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na warszawski flash w pigułce. Siły Zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lycyn, Balwi i Rzeżyca na wschodzie kraju. Wcześniej armia poinformowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, czy był to na przykład rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony. Wtedy trafiły w magazyn ropy.
9: To jest RMF Max Warszawa.
11: Wracamy na nasze podwórko i mamy fatalne wieści dla wszystkich kierowców planujących wakacyjne podróże nad Bałtyk. Dziś ruszają poważne prace remontowe na obwodnicy Płońska w ciągu trasy S7. Drogowcy zaczynają od jezdni w stronę Warszawy, gdzie będą sukcesywnie zamykać poszczególne pasy ruchu na 1,5-kilometrowych odcinkach, by wymienić nawierzchnię i odnowić oznakowanie. Choć roboty na kluczowych węzłach mają być prowadzone wyłącznie nocą, to drogowi urzędnicy z GDDKiA nie kryją, że utrudnienia potrwają aż do końca lipca. Czeka nas wyjątkowo gorący początek lata na siódemce, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość lub już teraz szukać alternatywnych tras. Przenosimy się na lotnisko Warszawa-Radom, które notuje coraz lepsze wyniki. W maju podwarszawskie lotnisko obsłużyło 3316 podróżnych, o 1023 więcej niż w kwietniu i o prawie 16% więcej niż przed rokiem.
12: Majowe wzrosty to doskonały prognostyk przed szczytem sezonu. Dla nas równie ważny jest jednak fakt, że na płytę radomskiego lotniska wracają na lato czołowi przewoźnicy i znane biura podróży. Uruchomienie połączeń do Turcji i Egiptu pokazuje, że skutecznie budujemy zaufanie naszych partnerów biznesowych, a podróżnym dajemy wygodny start na wymarzone wakacje.
11: Powiedział RMF Max Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. A my wracamy do tematu bezpieczeństwa nad wodą i oficjalnej mapy miejsc, których podczas wakacyjnych wypadów należy bezwzględnie unikać. Na całym Mazowszu mamy obecnie ponad 100 czarnych punktów wodnych, oznaczonych charakterystycznymi żółto-czarnymi tablicami. Lokalne służby apelują, by wybierać wyłącznie strzeżone plaże, na których nad naszym bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy.
13: Na terenie całego województwa mazowieckiego znajduje się 114 tablic, czyli 114 miejsc oznaczonych tablicą czarny punkt wodny, 79 na terenie samego garnizonu mazowieckiego. Reszta to jest teren Komendy Stołecznej Policji. To są miejsca ogólnodostępne, gdzie ludzie wypoczywają, gdzie szukają schronienia przed gorącem w lecie. No to są brzegi rzek, brzegi żwirowisk, to są stawy, to są jeziora.
11: Wyjaśniała nam dziś Agnieszka Guza z mazowieckiej policji. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze policyjne podsumowanie długiego weekendu na warszawskich drogach. Od środy do niedzieli doszło do 15 wypadków oraz 277 kolizji. Choć samych zdarzeń było mniej niż podczas ubiegłorocznego weekendu Bożego Ciała, to bilans ofiar okazał się tragiczny. Zginęły 4 osoby, a 28 odniosło obrażenia. Zatrzymano też 56 pijanych kierowców. Druga część dnia upłynie nam pod znakiem przejaśnień, ale i okresowego wzrostu zachmurzenia. Deszcz, jeśli się pojawi, to głównie na północnych krańcach województwa. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dziś słaby, momentami tylko umiarkowany, a najcieplejszymi punktami na naszej mapie są Radom i Otwock z temperaturą 25 stopni. W Warszawie, Grodzisku i Nowym Dworze Mazowieckim notujemy stabilne 24 stopnie, a w Płońsku 23. Jakość powietrza w regionie jest umiarkowana, a biometr mamy korzystny.
0: Dzisiaj jest Dzień Informatyka, pozdrawiamy informatyków, ale też Światowy Dzień Cyrku bez Zwierząt, a to chyba o pracy. Na start 12 GIPS z nami Iwin, Dawid Pieniądzek, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, zapraszam.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, słuchacie RMF Max, to musi być dzisiaj, to się słuchajcie, dzisiaj musi wydarzyć, no dobrze, nie musi, ale jest na to ogromna szansa, pełna pula, ponad 14 tysięcy złotych, ktoś dzisiaj może zgarnąć te pieniądze, ty możesz zgarnąć, ta kasa może być dzisiaj na twoim koncie, bo od ostatniego finału wiemy, że kwota, której szukamy, to jest więcej niż 14 481 złotych, a mniej niż 14 484. Także zostały już tylko dwie opcje. Wchodzisz do gry, odbierasz telefon, jak będziemy dzwonić, to jest mega ważne, żeby jednak odebrać. No i wybierasz, którą kwotę obstawiasz. Jeżeli to będzie ta właściwa, to po prostu zgarniasz ją dla siebie. Dzwonić będziemy już niedługo, także do tego czasu macie czas na wejście do gry, ale... No właśnie. Czy to nie jest najlepszy moment, żeby wejść do gry? Prawdopodobnie tak, dlatego że w tym momencie, o teraz dokładnie klikam start i dokładnie w tym momencie od teraz 356 razy mnożymy wasze szanse w błyskawicznej rundzie bonusowej, błyskawicznej, bo potrwa tylko 6 minut. Tu się nie ma co zastanawiać, to jest słuchajcie finisz tego wyścigu, tu trzeba po prostu wchodzić do gry, wejdź teraz, chwytaj ze smartfona, wbijaj na rmfmax.pl albo wysyłaj jak najszybciej SMS-a z hasłem max pod 7327 za 369. To jest decyzja, dzięki której może się tak okazać, wzbogacisz się o ponad 14 koła. Dzisiaj 6 minut rundy bonusowej, no już tylko 5,5 minuty, także korzystajcie i być może to będzie najlepszy poniedziałek w życiu. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening?

0: Na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
2: No tak.
1: A teraz jedziemy do Factory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
3: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Anopol i Ursus.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Warszawa 90.

Save My Love. Kygo z nami, z Khalidem i Gryfinem. To jest RMF Max Warszawa. Do weekendu, no chciałem powiedzieć, że daleko. Nie, że daleko, no po prostu trzeba tak podchodzić optymistycznie, więc powiem raczej, że no już jesteśmy coraz bliżej, na pewno bliżej niż w poniedziałek o poranku. W każdym razie, słuchajcie, ten weekend już można sobie powoli planować i ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście sobie do tej listy planów dopisali dni Bemowa. W tym roku pod patronatem RMF Max, ale wcale nie tylko dlatego polecam, ale też dlatego, że po prostu naprawdę fajny line-up i fajna impreza się zapowiada. Na lotnisku na Bemowie, konkretnie na terenie Automobil Klubu Polskiego, wystąpią m.in. Piotr Rogucki z zespołem Normalni Ludzie, Kękę, czyli ścisła czołówka polskiego rapu, Grupa Wilki i Chivas. Tak wygląda line-up na piątek, a na sobotę no może nawet jeszcze ciekawiej, zwłaszcza jak lubicie rapowe klimaty, bo line-up na sobotę to jest Plan B, Kizo, no i Grubson na deser. To na scenie, oczywiście dookoła sceny też się będzie dużo działo, warsztaty, konkursy, strefa zabaw, food trucki i wiele, wiele, wiele innych atrakcji. Piątek i sobota, lotnisko Bemowo, wstęp oczywiście jest wolny. Taylor Swift z nami, The Fate of Ophelia w RMF Max.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
0: I po reklamie.
18: Gramy.
19: Nie oceniamy.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
21: Druga część dnia upłynie nam pod znakiem przejaśnień, ale i okresowego wzrostu zachmurzenia. Deszcz, jeśli się pojawi, to głównie na północnych krańcach województwa. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dziś słaby, momentami tylko umiarkowany, a najcieplejszymi punktami na naszej mapie są Radom i Otwock z temperaturą 25 stopni. W Warszawie, Grodzisku i Nowym Dworze Mazowieckim notujemy stabilne 24 stopnie, a w Płońsku 23. Jakość powietrza w regionie jest umiarkowana, a biometr mamy korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl

Houdinia śpiewała oczywiście Dua Lipa w RMF Max. Od niedawna szczęśliwa mężatka. Znaczy, nie wiem, czy szczęśliwa, no, ale tak zakładam, że jak jest tydzień po ślubie, to chyba jeszcze szczęśliwa. I tak trzymać się jak najdłużej. Teraz Topik i Becky G z nami, Sorry Papi. A ja za dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Za chwilę wjeżdża program I Wszystko Gra, czyli oczywiście Ania Wojtkowiak i Fiołas. Do usłyszenia jutro po 9:00. Dawid Mięzek, trzymajcie się, cześć. RMF Max.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
1: Hity pod same drzwi. For free. RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
2: Na zegarach 13, w RMF Max Warszawa, czas na flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Ponad tonę heroiny przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych.
3: CBŚP otrzymał od brytyjskiej administracji cele informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby. Osoby, kobietę i 2 mężczyzn, to obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
2: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Warszawa.
2: Ostra awantura na Mazowszu przy budowie nowej trasy. W miejscowości Dzieszkowo-Stare pod Baboszewem dawny szutrowy skrót ma zamienić się w asfaltową drogę, ale jedna z mieszkanek twierdzi, że robotnicy bezprawnie weszli z geodezyjnymi kołkami na jej prywatne podwórko. Kobieta żali się, że gmina od 2 lat ignoruje jej pytanie o przebieg inwestycji. Z kolei wójt i urzędnicy zapewniają, że wszystko powstaje zgodnie z prawem w oficjalnym pasie drogowym. Prace nie zostały wstrzymane, a sprawę ostatecznie mają wyjaśnić ponowne wspólne pomiary działki. Cały czas przyglądamy się też planom zazieleniania Ronda de Gaulle'a, z którego urzędnicy chcą wreszcie pozbyć się wszechobecnego betonu. Ogłoszony przez miasto przetarg na rozpłytowanie tej przestrzeni zakłada wprowadzenie tam gęstych krzewów i traw ozdobnych. Nowa aranżacja ma nie tylko cieszyć oko przechodniów, ale też pomóc w lepszej retencji wody podczas letnich ulew w centrum.
4: Wśród tych roślin, które otoczą palmę, posadzona zostanie między nimi szałwia, kocimiętka, sporo nowych bylin roślin cebulowych. One bardzo efektownie wyglądają w różnych miejscach Warszawy. One stworzą właśnie takie wrażenie morza zieleni wokół palmy.
2: Tyle Jakub Dybalski z ZDM-u. A skoro już w zielonych tematach jesteśmy, to ponad 100-letnia topola czarna z Parku Powstańców Warszawy walczy o prestiżowy tytuł Drzewa Roku. Ten niesamowity pomnik przyrody przetrwał II wojnę światową i właśnie znalazł się w ścisłym finale ogólnopolskiego plebiscytu Klubu Gaja. Internetowe głosowanie już ruszyło.
5: Wystartował ogólnopolski plebiscyt Drzewo Roku, w którym mamy swojego reprezentanta. Jest to warszawskie Drzewo Roku 2025 roku. Topola obrońców to najprawdopodobniej największa topola kanadyjska w Warszawie, więc na pewno jest to wyjątkowy okaz. Głosować można z każdego adresu e-mail, jaki posiadamy. To jest taki jeden warunek i głosujemy do końca czerwca.
2: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze kompletny brak wyobraźni na Puławskiej. Policjanci zatrzymali tam kierowcę Opla, który jechał tak koślawo, że od razu wzbudził podejrzenia. Podczas próby ucieczki uderzył jeszcze w autobus miejski, a w jego aucie mundurowi znaleźli woreczek z mefedronem. Szybko wyszło na jaw, że pirat drogowy nie ma w Polsce prawa jazdy, a do tego jest cudzoziemcem z aktywnym zakazem wjazdu do naszego kraju. Poniedziałkowe popołudnie przynosi nam umiarkowane zachmurzenie nad Warszawą i sąsiednimi powiatami. Warunki do jazdy i wypoczynku są dobre, ponieważ biometr pozostaje korzystny, a ciśnienie wskazuje wysokie 1019 hektopaskali. Słabe i przelotne opady deszczu mogą dawać się we znaki jedynie na północy Mazowsza. Termometry w stolicy, Mińsku Mazowieckim oraz Grodzisku pokazują teraz 24 stopnie, a jakość powietrza mamy umiarkowaną. Jeśli planujecie resztę tygodnia, to pamiętajcie, że od środy czeka nas spore tąpnięcie w temperaturach i zdecydowanie więcej deszczowych dni.
6: Czy coś z tego długiego weekendu jeszcze w was zostało?
7: Troszkę przyprawki grillowej we krwi. Skoro pytasz, Anka Fiołas, siemacie w poniedziałek 8 czerwca. Tylko nie patrzcie w poziomie na tę datę, bo poniedziałek wyda się, że będzie trwał nieskończenie długo.
6: A my go przyspieszymy. Ale Farbem będzie z nami pchał go do przodu, ale najpierw jeszcze męskie granie orkiestra. Ja się

0: Jeśli robić powtórkę, to tylko z nimi. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w RMF Max. Studenci tego nie lubią, wiem, teraz jest dużo napięcia w temacie sesji, ale właśnie można sobie teraz dać ten moment, żeby na chwilę się wyluzować i wyobrazić sobie świetlaną przyszłość, jak wygrywacie ponad 14 tysięcy złotych.
1: To co? Idziecie w tango? Poniedziałkowe? Z nami, bo do tanga ponoć trzeba dwojga. A tylko dwie możliwości już zostały w naszej zabawie. Jeśli będziecie w finale, macie 50% szans na to, by zgarnąć ponad 14 400 zł. Więcej powiedzieć nie mogę, bo to do was należy obstawienie właściwej kwoty, ale tak blisko jeszcze nie byliśmy nigdy.
0: Jak to się robi? Jak to się wchodzi? Po prostu chwyta się za telefon i wysyła się hasło MAX na numer 7327. 3,69 zł kosztuje tylko taki SMS. Jak do was zadzwonimy, to wychodzicie na stówę, na 100% wychodzicie z pieniędzmi. No teraz tylko kwestia z iloma. To będzie albo 500 zł, albo ponad 14 tysięcy.
1: 7327, SMS o treści MAX. To szkoda by było przegapić.
2: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile?
0: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni

0: polskiej muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Po tym weekendzie wszystkie piosenki będą nam się kojarzyć z Mają Chwalińską? Raz pierwszy taki życiowy sukces, którym cieszymy się absolutnie wszyscy. The First Time i Damiano Dawid za nami w RMF Max.
1: Maja jest już na polskiej ziemi, witały ją tłumy kibiców. No, no i z okazji powrotu Maji Chwalińskiej do Polski postanowiliśmy dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty rozwinąć z wami skrót WTA, czyli WTA. Rozwińcie go zabawnie, nagrajcie głosówkę na naszym messengerze facebookowym, a ten, kto zrobi to najśmieszniej, zgarnie zestaw maksymalnych gadżetów. WTA.
0: WTA, what an action. What the action, przepraszam.
1: W poniedziałek wstałem tylko awaryjnie.
0: Proszę bardzo, dobrze pasuje. No to wyczekamy na wasze rozwinięcia, żebyście mogli od nas dostać w poniedziałek zestaw gadżetów od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym messengerze.

0: Błysk to nowość od Dawida Podsiadło w RMF Max. No ciekaw jestem, czy Stadion Śląski w Chorzowie już jest wysprzątany na błysk po dwóch dniach, bo dwa dni. W ten weekend Dawid Podsiadło grał tam koncerty.
1: Pozdrawiamy ekipę, która się tym zajmuje, ale też jednocześnie od razu podpowiadamy, od Dawida będzie mnóstwo nowości, no choćby ta, że zapowiedział. Szykuje się album z Soblem.
0: Wow. Dawid Podsiadło w najbliższy weekend gra w Poznaniu, a my zaraz sprawdzamy prognozę pogody po niej. Avicii w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Idziemy na premierę?
16: O, a co grają?
15: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
16: Pewnie, zobaczymy okolice.
15: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Poniedziałkowe popołudnie przynosi nam umiarkowane zachmurzenie nad Warszawą i sąsiednimi powiatami. Warunki do jazdy i wypoczynku są dobre, ponieważ biometr pozostaje korzystny, a ciśnienie wskazuje wysokie 1019 hektopaskali. Słabe i przelotne opady deszczu mogą dawać się we znaki jedynie na północy Mazowsza. Termometry w stolicy, Mińsku Mazowieckim oraz Grodzisku pokazują teraz 24 stopnie, a jakość powietrza mamy umiarkowaną. Jeśli planujecie resztę tygodnia, to pamiętajcie, że od środy czeka nas spore tąpnięcie w temperaturach i zdecydowanie więcej deszczowych dni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Warszawa.

0: od razu jakoś poniedziałek piękniejszy się staje przy takich hitach. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Zakaz używania smartfonów, uwaga, wisi nad polskimi uczniami i być może pojawi się od września, ale w Stanach już widzą efekty. 80% nauczycieli twierdzi, że uczniowie lepiej się uczą, lepiej się zachowują, są chętni i bardziej aktywni bez telefonów w szkole.
1: Panie, ale można tyle rzeczy zrobić z prawą ręką, prawda? Nie wiem, przybić piątkę, zgłosić się do odpowiedzi.
0: To jeszcze nie potwierdzone, że od września u nas też ten przepis wejdzie w życie, ale to też rola nauczyciela, żeby potem zamiast gapić się w telefon, uczeń nie gapił się w sufit.
1: I na to będą mieli jeszcze 2 miesiące, żeby się przygotować.
2: Hity na Maxa.
1: Max. A tak w poniedziałek wspierają nas MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Wszystko jest wow!
3: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do Parku Rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
2: Liczba biletów ograniczona.
3: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
4: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
3: Max.
2: Siedzę na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Słuchacie RMF Max Warszawa. Na zegarach 14, przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę. A na początek pieniądze Maji Chwalińskiej. W Polsce nie będzie musiała płacić podatku od nagrody za zajęcie drugiego miejsca we French Open. Niestety na miejscu we Francji już tak.
12: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
11: Mówi minister finansów. Andrzej Domański zapowiedział, że niedługo będzie się widział ze swoim francuskim odpowiednikiem i poruszy temat ewentualnego zwolnienia Maji z podatku także z ich strony. Jeśli się nie uda, Francuzi pobiorą aż 45% tego, co zarobiła na kortach nasza tenisistka, a jest to w sumie 1 400 000 euro.
3: To jest RMF Max Warszawa.
11: Niezwykły historyczny gmach w Warszawie odzyskuje swój dawny blask i zaprasza do zwiedzania. Mowa o zabytkowym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ponad 200 lat temu powstało w Alejach Ujazdowskich tuż obok Ogrodu Botanicznego. Dawniej prowadzono tu kluczowe badania nieba, ustalano czas oraz wyznaczano pozycje geograficzne dla podróżników. Choć rozrastająca się i rozświetlona stolica uniemożliwia dalsze obserwacje gwiazd, ten klasycystyczny pałacyk wciąż tętni życiem, a władze uczelni zachęcają, by odwiedzić to magiczne miejsce podczas letnich spacerów. W RMF Max wracamy też do tematu unikalnej wystawy o żołnierzach jednostki GROM, którą do 15 czerwca można podziwiać w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta ekspozycja to niezwykła okazja, by z bliska zobaczyć oryginalne wyposażenie komandosów i poznać historię zakorzenioną w tradycji cichociemnych.
13: Wystawa szczególnym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza osób młodych, myślę takich, przed którymi być może jakieś wybory życiowe i znajdą tutaj inspirację do tego, co robić w życiu. Może niekoniecznie może zostać żołnierzem GROM-u, chociaż myślę, że być może tacy też się znajdą, takie osoby, ale jakby pokazują, czym jest dla człowieka, że najważniejsze w życiu jest pasja, tak? I to, co robimy, trzeba robić po prostu z pasją. I tutaj cichociemni i gromowcy są taką piękną, myślę, inspiracją.
11: Mówiła Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego. Zmieniamy temat. Policja bez przerwy apeluje o rozsądek, bo bilans utonięć w regionie od lat budzi ogromny niepokój. Jak wyglądają tegoroczne statystyki wypadków nad wodą?
14: Od 2022 roku generalnie spada nam liczba utonięć. Generalnie w tamtym roku utonęło nam na terenie samego garnizonu maweńskiego 19 osób. te 19 osób, to było 19 mężczyzn. To też warto na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że to mężczyźni mają większą skłonność do zachowań ryzykownych, do popisywania się, do przeceniania swoich sił. No i 40% ludzi, którzy toną, to są ludzie, którzy są pod wpływem alkoholu.
11: Przekazała dziś naszemu reporterowi Agnieszka Guza z mazowieckiej policji. Tymczasem w miejscowości Stromiec policjanci chcieli zatrzymać Volvo, które przekroczyło prędkość o niemal 60 km na godzinę. Kierowca zamiast zjechać na pobocze wcisnął gaz do dechy i zaczął uciekać z siódemką w stronę Radomia, po drodze rozbijając inne auto. Pościg ciągnął się przez dwa powiaty i zakończył się dopiero w Trablicach. 24-latek był pod wpływem narkotyków. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Pogoda nie powinna sprawiać nam dzisiaj większych niespodzianek. Na niebie przeplatają się słońce i chmury, które najwięcej deszczu mogą przynieść na północnych krańcach regionu. W stolicy i okolicach jest za to bardzo przyjemnie. Na termometrach 24 stopnie w Warszawie, Nowym Dworze oraz Grodzisku Mazowieckim, w Radomiu i Otwocku 25, a w Płońsku i Ciechanowie 23. Mamy dziś wysokie ciśnienie, korzystny biometr i umiarkowaną jakość powietrza, a reszta tygodnia upłynie nam już pod znakiem kapryśnej deszczowo-burzowej aury.
0: Kilka dni w pracy brzmi dużo lepiej niż cały tydzień. Pozytywne nastawienie to podstawa i od tego tu jesteśmy. Anka Fiołas, siemacie w RMF Max.
10: W końcu już ponad pół poniedziałku za nami. No radzicie sobie świetnie. Iben i Halo będą was teraz wspierać na starcie, a za chwilkę pojawi się także Bruno Mars, Rose i Apathe.

0: można się choćby za kasę od RMF Max.
1: Czy to już brzmi jak plan? Bo uwaga, dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych, ale już właściwie ten, do kogo zadzwonimy, ma 50% szans na to, że wypowiadając jedną z dwóch kwot, trafia w to, ile mamy na naszym koncie i zgarnia całe pieniądze dla siebie.
0: Tak blisko! Tak blisko jesteśmy już odpowiedzi właściwej. Ktoś tę kasę zabrać musi i to możesz dziś być ty. 7327 to ważny numer, bo tu za 3,69 trzeba wysłać SMS-a o treści MAX. A teraz...
1: Dzieje się. Macie dobre przeczucie. To teraz zaczynamy rundę bonusową. 366 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Każdy MAX razy 366. Od teraz 7327.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz! Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Ależ losy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

0: coś na relaks dla studentów, no bo to oni zaraz mierzyć będą się z sesją. Alok i Kialit w RMF Max. Mamy dla was, kochani, dobre wiadomości, bo na Uniwersytet Jagielloński nie będą brali już matmy. Od kolejnych lat, jeśli będziecie mierzyć w medycynę.
1: Koniec z matmą na egzaminach. Ale co jest ważne, matematyka się przydaje, bo dzisiaj jest koniec też naszej zabawy. Być może, to jest duża szansa. 50% szans, że to dzisiaj ktoś z was odgadnie, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i to jest na pewno ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zostały już tylko dwie odpowiedzi, A i B. Któraś z nich jest właściwa? W finale to ty dzisiaj możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy. Tak blisko jeszcze nie byliśmy, a teraz uważajcie, bo najważniejsze, 366 razy jeszcze przez chwilę mnożymy każdego SMS-a.
1: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i my się resztą zajmiemy. Tylko co najważniejsze, wejdźcie do gry teraz, bo po 15 te pieniądze są już do wzięcia.
0: 7327. Hasło MAX. Działajcie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
3: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano,
2: tak.
3: Faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
2: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowe
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Sponsor programu Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaprasza na studia www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
3: Pogoda nie powinna sprawiać nam dzisiaj większych niespodzianek. Na niebie przeplatają się słońce i chmury, które najwięcej deszczu mogą przynieść na północnych krańcach regionu. W stolicy i okolicach jest za to bardzo przyjemnie. Na termometrach 24 stopnie w Warszawie, Nowym Dworze oraz Grodzisku Mazowieckim. W Radomiu i Otwocku 25, a w Puńsku i Ciechanowie 23. Mamy dziś wysokie ciśnienie, korzystny biometr i umiarkowaną jakość powietrza, a reszta tygodnia upłynie nam już pod znakiem kapryśnej deszczowo-burzowej aury.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
4: RMF Max.
20: RMF Max, Warszawa.

0: i Lenium i Ellie Goulding tak ładują nasze akumulatory w poniedziałek, ale my je mamy, pełne dobrej energii od Mai Chwalińskiej i dlatego dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Rozwijamy skrót WTA, czyli inaczej WTA.
1: Na Messengerze zajrzeliśmy, są od was głosówki i taką nagrał Sławek.
2: WTA, wypłata to absurd.
1: Nie dla Majki Chwalińskiej, no, Bogu dzięki.
0: To na pewno nie, ale WTA jeszcze w wydaniu Arka.
3: Wstawaj teraz, apel.
0: I już mnie przeniósł myślami do wakacji. Już jestem na kolonii, wstawaj teraz, apel.
1: Arek i Sławek, lecą do was maksymalne gadżety, a my gramy nowość Teddy Swims, jego Mr. Know-It-All.
0: Będzie delikatnie kołysać.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nadajemy się. Od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
16: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Wybija 15, więc w RMF Max Warszawa czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,93, a za diesla 6,45. To oznacza, że będzie taniej niż dzisiaj. Armenia potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Tak premier Donald Tusk podsumował wyniki wczorajszych wyborów. Prawie 50% głosów dostała partia tamtejszego szefa rządu Nikoli Paszyniana, który dąży do wzmocnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji.
19: To jest RMF Max Warszawa.
18: Wracamy do stolicy. Rondo de Gola czeka zielona rewolucja, a drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zapewniają, że cały projekt rozpłytowania terenu wokół Palmy był wcześniej szczegółowo konsultowany ze służbami konserwatorskimi.
20: Wszystkie zmiany w Warszawie, zwłaszcza te zmiany, które dotyczą, dzieją się na ulicach, czyli tak naprawdę te, które robimy, są konsultowane ze służbami. Wiemy, że to jest miejsce, które czasem policja wykorzystuje do tego, żeby się tam zatrzymać, żeby wykonywać swoje czynności, i tutaj cały czas policja będzie miała taką możliwość. Przewidzieliśmy zatoki, które będzie mogła wykorzystywać.
18: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi Jakub Dybalski z ZDM-u. Tymczasem niepokojącego odkrycia dokonano w Stasinie niedaleko Siedlec. W środku lasu znaleziono odkryto gigantyczne rozlewisko tajemniczej substancji. Skażenie objęło teren o powierzchni 0,5 hektara, a rosnące tam drzewa zaczęły masowo usychać. Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej uspokajają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale mieszkańcy i ekolodzy są oburzeni taką oceną. O spowodowanie katastrofy ekologicznej podejrzewają pobliski zakład drobiarski, a sprawą zrzutu ścieków zajmuje się już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mamy za to zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jest umowa na zaprojektowanie 3 wariantów 16-kilometrowego odcinka ekspresówki.
0: Wykonawca będzie miał za zadanie w ciągu 48 miesięcy przygotować dokumentację, która będzie propozycją co najmniej 3 wariantów przebiegów z naciskiem na przebiegi tunelowe. Kolejno będzie przygotowanie i złożenie wniosku o decyzję środowiskową. To stanie się do 2028 roku. Kolejne etapy to będzie już proces przetarg na realizację, na uzyskanie decyzji z RIT.
18: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze bezczelne oszustwo w Warszawie, tym razem nową metodą na lekarza. Do seniorki z Wesołej zadzwonił naciągacz, który wmówił kobiecie, że jej córka ma sepsę i pilnie potrzebuje drogich leków z Niemiec. Przerażona matka bez wahania oddała oszustom 50 tysięcy złotych. Gotówkę odebrała 18-latka, którą niedługo później stołeczni kryminalni namierzyli i zatrzymali w rodzinnym Wrocławiu. Dziewczyna usłyszała już zarzuty i decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. I to by było na tyle w RMF Max. Teraz zapraszam na flesz sportowy z Pauliną Michtą.
10: Maja Chwalińska awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu WTA. Teraz jest na 21 miejscu.
11: Wszystko było troszkę za mgłą. Zapamiętam 14 pizz moich trenerów w 3 tygodnie i widok mojego trenera będzie mi to przypominał przez najbliższe dni.
10: W top 3 nadal Iga Świątek. Zostajemy w tenisie. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Holandii. Pokonała Kimberly Birel. Czas na koszykówkę. Rozpoczyna się decydujące starcie o mistrza Polski. Broniąca tytułu Legia Warszawa zagra u siebie z Zastalem Zielona Góra. Mistrzem zostanie zespół, który wygra 4 mecze. Start o 20:15. A co w Lidze Narodów? Po pierwszych turniejach polskie siatkarki zajmują 7 miejsce w tabeli. Na koniec Real Madryt Florentino Perez pozostaje prezydentem klubu.
18: Zachmurzenie w regionie jest zróżnicowane. Od małego po okresami duże, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się głównie na północy województwa. Poza tym jest dość słonecznie i ciepło. W Warszawie, Mińsku Mazowieckim i Grodzisku notujemy 24 stopnie. Radom melduje dziś 25 kresek, natomiast w Płocku i Płońsku temperatura wynosi 23 stopnie. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Jakość powietrza mamy umiarkowaną, a biometr korzystny. Od środy czeka nas jednak zdecydowanie bardziej deszczowa pogoda.
19: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
21: Nie ma co patrzeć na pogodę do końca tygodnia. Lepiej na kolejny kwadrans w RMF Max spojrzeć, od razu przyjemniej.
22: Bausa za moment, Anka i Fioas i Bledka na start.

0: zna się na swojej robocie. Eminem w RMF Max. A na robocie Polacy spędzają prawie najwięcej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W ciągu tygodnia zajmujemy 5. miejsce pod względem długości tygodnia w pracy.
1: Przodownicy pracy, ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której nie trzeba się za wiele narobić. To jest właściwie krótka, szybka robota za momencik i do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało, a w opcji tylko dwie możliwości. Czy komuś uda się zgarnąć te pieniądze?
2: RMF Max.
1: Na to czekamy, wy też nigdzie nie odchodźcie.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dwie absolutnie wyjątkowe inwestycje i jeden dzień, który może zmienić Twoje życie. Azbut zaprasza na dzień otwarty inwestycji Towarowa Towers i Towarowa Square tuż przy rondzie Daszyńskiego. 13 czerwca od 10 do 16 przedstawimy Ci gotowe do odbioru apartamenty. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę specjalną i przybliżymy adresy sięgające nieba. 13 czerwca, dzień otwarty. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Prostej 69A w Warszawie. www.azbut.com.
7: Musimy porozmawiać.
8: Nie?
7: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
8: Nie,
7: nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz idziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
21: I po reklamie.

0: wprowadza w delikatne napięcie, to Ebony Hertz w RMF Max, no ale u nas też adrenalina już na gwizdku, bo zaraz może się okazać, że ktoś zgarnia pieniądze z naszego konta.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W weekend Maja Chwalińska, w poniedziałek u nas gra o wielkie zwycięstwo, no bo dzisiaj już przy dwóch opcjach, tylko to nie sposób nie przeżywać tego, że ktoś zgarnie od nas te pieniądze.
2: Za dużo, za mało, czas na finał zabawy, drugi sygnał za nami. U kogo dzwoni? Rozejrzyjcie się dobrze, bo dzisiaj zadanie jest ultra proste, a do wzięcia ponad 14 tysięcy złotych. Troszkę się zaczynam martwić,
0: cztery sygnały,
2: że...
0: słuchajcie, czekamy maksymalnie 6, no weźcie, no.
2: Gdzieś na dole torebki albo rzucone w aucie.
0: Jejku, jak ktoś zostawił akurat ten telefon w samochodzie sobie teraz, to zobrazowałam! O nie!
2: Kochani, no cóż, liczyliśmy, że ten poniedziałek będzie dla kogoś bardzo wyjątkowy, ale równie dobrze wyjątkowy może być wtorek. Dzisiaj się nie udało dodzwonić do finalisty, ale jutro kolejna szansa. Jakże wielka, na duże pieniądze w RMF Max. Ponad 14 tysięcy do wzięcia.
0: Może to dobrze, może to miałeś być ty, a dzisiaj nie zdążyłeś wejść do gry. Na rmfmax.pl wszystko, a jutro ponad 14 tysięcy. Może być twoje.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Liza i Bob Sinclair, I Can't Wait w RMF Maxi, tak przypominają nam jeszcze nastrojem ten dłuższy weekend czerwcowy. Przed nami prognoza pogody i powiem tylko tak, nie będzie człowiek żałował, że musi chodzić do pracy, tego się spodziewajcie.
1: Ale jest promyczek słońca. Polskie tradycyjne danie może trafić na listę UNESCO. Nie jest ich zbyt wiele, obstawiajcie, które, a my zaraz wam zdradzimy w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz,

0: liderach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Wow! Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
4: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
3: Liczba biletów ograniczona.
4: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Dom z ogrodem?
9: Tak.
8: Bez kredytu?
9: Tak.
8: Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Zachmurzenie w regionie jest zróżnicowane, od małego po okresami duże, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się głównie na północy województwa. Poza tym jest dość słonecznie i ciepło. W Warszawie, Mińsku Mazowieckim i Grodzisku notujemy 24 stopnie. Radom melduje dziś 25 kresek, natomiast w Płocku i Płońsku temperatura wynosi 23 stopnie. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie, jakość powietrza mamy umiarkowaną, a biometr korzystny. Od środy czeka nas jednak zdecydowanie bardziej deszczowa pogoda.
2: RMF Max.
0: RMF Max Warszawa.

0: Byliśmy w kosmosie, tam zabrał nas Kungs. Ale czasem człowiek przenosi się tam, bo czuje niebo w gębie, gdy zajada rosół. Słuchajcie, to rosół, polski tradycyjny rosół, być może trafi na listę UNESCO. To właśnie chce zrealizować pałac w Wilanowie. Rozpoczął się projekt. Francuzi mają już na tej liście swoją bagietkę, a Włosi choćby neapolitańską pizzę.
1: Czy ja mogę teraz wielkie brawa zabić dla każdego zjedzonego wczoraj rosołu? Ja uwielbiam rosół. W ogóle to jest najzdrowsza zupa, jaką można sobie wyobrazić.
0: A
1: no,
0: dzisiaj to będzie taki, wiesz, przegryziony.
1: Nie. No i właśnie, nie ważcie się dodawać dzisiaj do niego pomidorów po tym niusie. No błagam was. Patrz, a Shakira będzie się teraz ze mną przekomarzać. Ja mówię, nie ważcie się dawać pomidorów, a ona daj.
0: To nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies.

0: Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Idziemy na premierę?
5: O, a co grają?
4: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
5: Pewnie, zobaczymy okolice.
4: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Warszawa 95 i 8 FM.
17: Wybiła 16, a my zaczynamy Flash w pigułce w RMF Max Warszawa. Przy mikrofonie Marek Makuła. Kłaniam się i zapraszam. Pomysł o zmian w zasadach kształcenia położnych zebrał już ponad 2,5 tysiąca uwag w trwających konsultacjach społecznych. Przypomnijmy, chodzi m.in. o skrócenie o połowę 3-letnich studiów po zdobyciu dyplomu z pielęgniarstwa. I to właśnie wzbudza najwięcej emocji.
18: Półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
17: Mówi położna Agata Semik. Z kolei Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić. Konsultacje potrwają do 15 czerwca.
16: To jest RMF Max Warszawa.
17: Kolejka gondolowa może spiąć Powiśle z praskim brzegiem Wisły. Tak wynika z projektu planu ogólnego stolicy. Więcej na ten temat wie nasz reporter.
19: Zaskakująca koncepcja nowej przeprawy ma na celu usprawnienie komunikacji oraz stworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej miasta. Inicjatywa wpisuje się w szerszą wizję ożywienia terenów nad Wisłą, a szczegóły projektu przybliża Gazeta Stołeczna. Stacje kolejki miałyby się znaleźć przy bulwarach między Centrum Nauki Kopernik, a pawilonem tańca. Natomiast na prawym brzegu kolejka docierałaby w okolice zoo. Termin inwestycji nie jest jednak znany. Na razie to tylko założenia miejskich planistów.
17: Tyle Przemek Mzyk. Tymczasem mamy niespodziewany zwrot akcji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie niedawno otwarty i mocno kontrowersyjny bar został dziś rano zamknięty. Studenci, którzy przyszli tam na poniedziałkowe śniadanie, zastali na drzwiach jedynie kartkę o sterce technicznej i na razie nie wiadomo, kiedy lokal znowu ruszy. Przypomnijmy, że ten prywatny food court w gmachu biblioteki od początku budził ogromne protesty żaków z inicjatywy pracowniczej. Kością niezgody są dawne obietnice rektora, który deklarował otwarcie taniej publicznej stołówki, a zamiast tego uczelnia wydzierżawiła przestrzeń komercyjnemu podmiotowi. A teraz w RMF Max wracamy raz jeszcze do ostrzeżeń ratowników wodnych, którzy apelują o całkowite omijanie czarnych punktów rozsianych na mapie Mazowsza. Doświadczenie wodniaków pokazuje, że brawura i alkohol na niestrzeżonych kąpieliskach to najkrótsza droga do utraty życia.
12: Generalnie rzecz biorąc, stoję na stanowisku, że czarny punkt to powinien być wszędzie oznaczony, gdzie nie jest zorganizowane kąpielisko. Czyli wszędzie, gdzie można wejść do wody, poza nadzorem służb ratunkowych, jest niebezpieczne i to jest istota i idea czarnego punktu. No te czarne punkty też są skutkiem tego, że wystawia się je w miejscach, w których coś się kiedyś może wydarzyło.
17: Mówił Robert Rodziewicz z Legionowskiego WOPR-u. Na koniec poważny kryzys w podwarszawskim Brwinowie, gdzie mieszkańcy zmagają się z dramatycznymi brakami wody w kranach. Lokalne wodociągi wprowadziły restrykcyjny popołudniowy zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów, co wywołało ogromne oburzenie ludzi. Brwinowianie wytykają urzędnikom paradoks. Podczas upałów brakuje wody, a po ulewach zalewa im garaże, co ich zdaniem jest efektem masowej wycinki drzew i betonowania okolicy przez deweloperów. Burmistrz broni się, że sieć jest rozbudowywana, a winą za całą sytuację obarcza masowe podlewanie trawników. Obecnie nad całym województwem przemieszczają się chmury, z których miejscami, zwłaszcza na północy, może pokropić przelotny deszcz. W większości miejsc jest jednak sucho, a maksymalne wartości na termometrach to 25 stopni w Radomiu i Otwocku oraz 24 w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim. W Ciechanowie notujemy nieco mniej, bo maksymalnie 23 kreski. Także noc będzie ciepła, bo termometry wskażą od 10 do 13 stopni, a ponadto będzie pogodnie. Jednak nad ranem mogą lokalnie pojawić się dość gęste mgły, które ograniczą widoczność na drogach.
15: Wspólny wydech robimy, bo już po 16 w RMF Max. Anka i Fiołas, cześć!
20: Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, babcie będą do wynajęcia.
15: Co?
20: Szczegóły za moment. To Kaigo. Yeah.

0: już wiecie, co będziecie nucić przez resztę popołudnia. Zokaria, Andy Dust. Za to o tym pewnie powiecie znajomym przy kawce. W Japonii można wynająć sobie babcię.
1: Nikt się nie przesłyszał.
0: Babcie do wynajęcia. Starsze kobiety pomagają w gotowaniu, życiowych kryzysach. Na przykład też mediują w rodzinnych konfliktach.
1: O.
0: Można nawet zlecić takiej wynajętej babci przekazanie kiepskich wiadomości partnerowi bądź rodzinie.
1: Coś niesamowitego. No widzicie, wreszcie ktoś chce skorzystać i to za pieniądze, z doświadczeń seniora.
0: A mówi się, że w Polsce nam się społeczeństwo starzeje, no nie?
1: No babcie, towar eksportowy.

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. No powoli podbija również serca polskich słuchaczy, ale na zachodzie jest już gwiazdą światowego formatu. Jej Drop Dead za nami.
1: Tymczasem co podbija polskie ogrody? Moi drodzy, drzewo, które świeci w nocy. Uwaga, za moment szczegóły, bo znosi też mróz, więc może się przyjąć. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Safety for Ultra w RMF Max Talk to You. A teraz hit polskiego ogrodnictwa 2026. Drzewo, które wytrzymuje do minus 25 stopni, pachnie jak drogie perfumy i uwaga, jego kwiaty świecą w ciemności.
1: Lampki solarne, rozumiem, odchodzą do lamusa.
0: No troszeczkę tak. Ablicja jedwabista, tak ono się nazywa, pochodzi z dalekiej Azji.
1: Same
0: no,
1: plusy. Wam,
0: same plusy, no wygląda fantastycznie.
1: To prawda, jak w nocy świeci, to nie zgasisz?
0: No nie.
1: Ale z drugiej strony, jak żona by kazała wysadzić je wzdłuż podjazdu, to masz pas lotniskowy, taki wiesz, do lądowania po imprezach, od razu wiesz, która chata.
0: No więc nic, tylko sadzić, do zobaczenia w ogrodniczym.

0: Jakby co, to ta szklanka cały czas do połowy pełna. Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej w RMF Max.
1: Więcej nas jutro po 13. Dzięki za wspólny poniedziałek. Koniecznie zostańcie z RMF Max, bo po 17 w kanale nadawczym będą do wzięcia wlotki na Silesia i NG Beats.
0: I do tego jeszcze więcej hitów. Trzymajcie się ciepło, Anka i Fiołas. Dziękujemy za wspólne popołudnie dzisiaj. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren! Ból!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: www.meksykradio.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Dwie absolutnie wyjątkowe inwestycje i jeden dzień, który może zmienić Twoje życie. Azbut zaprasza na dzień otwarty inwestycji Towarowa Towers i Towarowa Square tuż przy rondzie Daszyńskiego. 13 czerwca od 10 do 16 przedstawimy Ci gotowe do odbioru apartamenty. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę specjalną i przybliżymy adresy sięgające nieba. 13 czerwca, dzień otwarty. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Prostej 69A w Warszawie. www.azbut.com.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Obecnie nad całym województwem przemieszczają się chmury, z których miejscami, zwłaszcza na północy, może pokropić przelotny deszcz. W większości miejsc jest jednak sucho, a maksymalne wartości na termometrach to 25 stopni w Radomiu i Otwocku oraz 24 w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim. W Ciechanowie notujemy nieco mniej, bo maksymalnie 23 kreski. Także noc będzie ciepła, bo termometry wskażą od 10 do 13 stopni, a ponadto będzie pogodnie. Jednak nad ranem mogą lokalnie pojawić się dość gęste mgły, które ograniczą widoczność na drogach.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tutaj
2: masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
9: Wow! Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
10: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
9: Liczba biletów ograniczona.
10: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
11: Idziemy na premierę?
12: O, a co grają?
11: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
12: Pewnie, zobaczymy okolice.
11: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
2: I po reklamie.

0: Po 17 w RMF Max czas na warszawski flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. To dla mnie nowa rzeczywistość, mówi o swojej popularności Maja Chwalińska. Nasza tenisistka, która dotarła do finału French Open, wróciła dziś do kraju. Przypomnijmy krótko, na lotnisku przywitał ją tłum kibiców. Było morze kwiatów i podkład muzyczny.
1: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Więc na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc.
0: A zdjęcia z powitania Mai na lotnisku znajdziecie m.in. na rmf24.pl.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Stołeczna policja stawia na zaawansowane ratownictwo medyczne, dzięki czemu ponad 200 funkcjonariuszy zyskało już oficjalnie certyfikaty ratowników. Mundurowi przeszli specjalistyczne szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, co oznacza, że obok łapania przestępców potrafią teraz profesjonalnie tamować krwotoki, opatrywać ciężkie urazy czy obsługiwać defibrylatory AED. A ponieważ policjanci są zazwyczaj pierwsi na miejscu wypadków czy interwencji kryzysowych, ich szybka reakcja ma kluczowe znaczenie, zanim na miejsce dojedzie karetka pogotowia. Wracamy teraz do tematu wielkiego finału konkursu na drzewo roku, w którym naszą stolicę reprezentuje wiekowa topola czarna z Woli. Warto wiedzieć, że to drzewo ma niezwykle bogatą historię i jest też żywym świadkiem tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz powstania warszawskiego.
3: Tak, jest to drzewo ponad stuletnie, najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel topoli kanadyjskiej w Polsce, być może najstarszy. Rośnie na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 95, tuż przy pomniku Barykady Września. No cóż, topola jest pięknym okazem. Już wkrótce będzie można ją podziwiać w pełni, a w zasadzie już teraz można ją podziwiać w pełni, bo jeszcze niedawno wokół niej toczyła się inwestycja. Wiem, że już zostały zdjęte ogrodzenia przy tej inwestycji i można podejść do niej blisko i podziwiać ją w pełni.
0: Powiedziała nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Na sam koniec tego krótkiego flesza wracamy do tematu ekologicznej metamorfozy Ronda de Gaulle'a, choć w tle tej zielonej inwestycji wciąż stoją ogromne znaki zapytania. Mowa o wielkiej przebudowie kolejowej linii średnicowej, która w przyszłości wymusi całkowite rozkopanie tego skrzyżowania i tymczasowy demontaż słynnej palmy.
4: Kolejarze mieli plan, żeby palmy przenieść, ale wiemy, że inwestycja kolejarzy się stale odsuwa w czasie. Tam, zdaje się, znów jest kwestia zaprojektowania tych zmian. Na pewno po tej inwestycji kolejowej, zresztą tam w okolicach Ronda de Gaulle'a nie tylko sama palma, ale tam, z tego co pamiętam, było sporo pomysłów na zmianę tej przestrzeni, więc przede wszystkim pamiętajmy, że tam ma zostać ulokowany nowy przystanek kolejowy. W momencie, kiedy będzie więcej konkretów tego dotyczących, będzie można się zastanawiać, gdzie i w jakiej formie palma dalej będzie tam stała.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi Jakub Dybalski z ZDM-u.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Przed nami spokojny wieczór i noc, która przyniesie nam małe, okresami umiarkowane zachmurzenie. Nad ranem lokalnie mogą formować się jednak krótkotrwałe mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów, więc kierowcy będą musieli zachować ostrożność. Temperatura w nocy spadnie w regionie do 10, może 13 stopni, a wiatr będzie słaby i zmienny. Jutro z kolei czeka nas już prawdziwy pogodowy rollercoaster. Z rana ciepło i słonecznie, ale po południu spodziewamy się już opadów deszczu oraz burz, miejscami także z gradem. W kolejnych dniach chłodniej i mokro.
5: 3 minuty po godzinie 17, a ja 40.
6: Co 40?
5: 40 kilometrów dzisiaj przejechałem rowerem.
6: Elektrycznym pewnie. Ja, to jest na skuterze, no, pewnie. Ty pewnie o skuterze mówisz. No.
5: Skuter to nie rower. Ja 40 kilometrów. Widzisz te nogi? Widzisz, jak one są teraz duże? Musiałem spodnie rozcinać. Daleko
6: stąd. Filip, co ten z dużymi nogami, a...
5: Michał z małymi. Kanał nadawczy. Bledka teraz.

0: 17.09 RMF Max z wami.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Jak to mówią, Bóg z nami, a kanał nadawczy z wami.
2: Tak zawsze było mówione i tak zawsze mówione będzie. A my chcemy, żebyście tu właśnie teraz wy mówili, bo kanał nadawczy to jest też takie miejsce, gdzie wy możecie w końcu coś powiedzieć. Nie tylko my będziemy gadać, będziecie nas słuchać. Nie to co, właśnie. Bo to za... A, dobra, to nie ma co gadać dalej. Dlatego teraz na Messenger RMF Max opisz nam swój kubek. Co tam masz na kubku?
0: Taki twój ulubiony, albo taki twój jakiś śmieszny, co masz, co tam jest albo napisane, albo jaki kształt on ma, albo coś takiego, co go wyróżnia jakoś.
2: I jeżeli ty to nam wyślesz potem na Messenger RMF Max, to my z tego zrobimy piosenkę i to na serio.
0: Będzie piosenka o kubkach.
2: No.
0: 17.10 RMF Max Messenger, tam piszecie o swoim kubku.

0: I właśnie za tą energię lubimy RMF Max i lubimy kanał nadawczy Milki i Just The Way You Are. Za nami na 18 minut po godzinie 17. Za nami też Maja Chwalińska. W sensie nie to, że stoi tutaj za nami, ale za nami są mecze Maji Chwalińskiej i tak, te emocje piękne, wszystkie ale, już minęły, ale super.
1: Ale pięknie ale było. Tak, ja to się tak mega wzruszałem. Tak. Ja to jej tak kibicowałem.

0: Sanek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
6: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
7: No tak.
6: A teraz idziemy do Factory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Annopol i Ursus.
9: Nadajemy się od rana.
10: To ci zrobi dobry dzień.
11: Siemano rano.
10: Zabawa i dobry humor na start.
12: Wstawaj, nie udawaj.
10: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Sponsor programu, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, zaprasza na studia. www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Wakacje się zbliżają wielkimi krokami. Avicii w sercu, Avicii w głośniku. To jest właśnie RMF Max, drodzy państwo. Wyrzekaj, bo nie dokończyłem zdania. A, 17.30.
1: I ja chciałem powiedzieć, że to jest fajny poniedziałek. A teraz ty możesz mówić.
0: To ja właśnie też jeszcze powiem, słuchajcie, bo mamy dane o rekordowo drogich mieszkaniach w Polsce. To jest coś, o czym lubimy słuchać.
1: Oczywiście, deweloperzy.
0: Ale nie udawaj.
1: Tak, place zabaw.
0: Lubimy posłuchać o takich rzeczach, na które się można powkurzać. I tak, na przykład w Krakowie najdroższe dzielnice nawet 35 tysięcy za metr. Ale no jednak hitem jest Warszawa. Tutaj nawet w najdroższych dzielnicach 60 tysięcy złotych za metr.
1: To trochę przypomina rynek deweloperski, taki sklep mięsny teraz, nie? Że przychodzisz i... Dzień dobry, ja poprosiłbym 40 metrów mieszkania za 40 tysięcy. No jasne, już podaję. Ojej, ukroiło mi się tutaj za 60 tysięcy, może tak zostać?

0: Bibi Rexa i David Guetta robią wam dzień na P, czyli poniedziałek. Chciałem powiedzieć piątek, ale wiadomo, że piątek dopiero będzie za 4 dni. Ale fajnie było przez ten długi weekend.
1: Dzień na P, piękny.
0: Piękny. I... przez długi weekend się zapytałem, czy było fajnie. Fajnie było? Fajnie było.
1: No fajnie było.
0: Fajnie było. A za chwilę będzie piosenka i to piosenka o waszych kubkach, bo to piosenka jest o kubkach. Max. Bawi mnie. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dwie absolutnie wyjątkowe inwestycje i jeden dzień, który może zmienić Twoje życie. Azbut zaprasza na dzień otwarty inwestycji Towarowa Towers i Towarowa Square tuż przy rondzie Daszyńskiego. 13 czerwca od 10 do 16 przedstawimy Ci gotowe do odbioru apartamenty. Zaprezentujemy atrakcyjną ofertę specjalną i przybliżymy adresy sięgające nieba. 13 czerwca, dzień otwarty. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Prostej 69A w Warszawie. www.azbut.com.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Jedne plany są na lato, inne na lata. Dlatego jeszcze przed urlopem sprawdź wakacyjną ofertę mieszkań w Park Leśny Rembertów. Gorące rabaty, atrakcyjne ceny i indywidualne harmonogramy płatności sprawiają, że własne M jest bliżej niż myślisz. A widok na las? Dostajesz gratis. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Chełmżyńskiej 198 lub sprawdź na parkleśnyrembertów.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
6: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
14: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
15: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Rzeszowa 95 i 8 FM.
1: Przed nami spokojny wieczór i noc, która przyniesie nam małe, okresami umiarkowane zachmurzenie. Nad ranem lokalnie mogą formować się jednak krótkotrwałe mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów, więc kierowcy będą musieli zachować ostrożność. Temperatura w nocy spadnie w regionie do 10, może 13 stopni, a wiatr będzie słaby i zmienny. Jutro z kolei czeka nas już prawdziwy pogodowy rollercoaster. Z rana ciepło i słonecznie, ale po południu spodziewamy się już opadów deszczu oraz burz, miejscami także z gradem. W kolejnych dniach chłodniej i mokro.

0: On robi taki klimat, ten Eben z numerze Halo, ale klimat to będzie zaraz, ponieważ mamy zebrane wszystkie wasze wiadomości. I zaraz będziemy je przedstawiać wam tutaj w piosence.
1: To jest piosenka o kubkach, o waszych kubkach, więc posłuchajcie jej koniecznie, uważnie. Ania,

0: Hity na Maxa.
1: Właśnie chodzi o kubek z napisem RMF Max.
2: Dokładnie o ten kubek chodzi, to jest mój ulubiony kubek. Aha. Również.
1: Nie ze RMF Max, takie mamy.
2: I pamiętajcie, w życiu najważniejsze, żeby się właśnie nie ze RMF Max.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, RMF Max cały czas w głośniku, a my z Filipem wspominamy piękne czasy, kiedy lody były tańsze.
1: I były naprawdę smaczniejsze, a przynajmniej tak nam się wydaje.
0: No to
1: albo...
0: nie, to mi się wydaje, że były takie same.
1: Nie?
0: Ale ja... były też większe były.
1: No były większe,
0: było,
1: na pewno.
0: Kiedyś to były
1: kiedyś
0: lody.
1: To było w ogóle.
0: No w ogóle właśnie, tak było.
1: Ale będzie też, po godzinie 18 będzie kanał nadawczy, będą bilety na ING Silesia Beats. Warto być z RMF Max.
0: Wszystko kiedyś było lepsze, tylko kanał nadawczy zawsze jest... zawsze jest gorszy.
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Idziemy na premierę?
17: O, a co grają?
16: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
17: Pewnie, zobaczymy okolice.
16: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
18: I po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Max, a to jest warszawski flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Niecałe 4 dni potrwa wymiana nawierzchni kolejnego odcinka ulicy Wrzeciono. Początek na Bielanach jutro wieczorem. Szczegóły zgłębił dla Was reporter RMF Max.
1: Jesienią drogowcy ułożyli nowy asfalt pomiędzy ulicą Przeagorze a Parola, a na początku maja pracowali na fragmencie od ulicy Przeagorze do Lindego po stronie Kasprowicza. Teraz mają zająć się odcinkiem bliżej Marymąckiej. Roboty na ulicy Wrzeciono rozpoczną się jutro około 22:00. Koniec robót zaplanowano na piątek 23:30. Do tego czasu zamknięta będzie ulica Wrzeciono od Przeagorze do Lindego po stronie Marymąckiej. Utrudnienia będzie można ominąć Marymącką lub drugim odcinkiem Wrzeciona.
0: Informował Przemek Mzyk.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Na Bemowie z kolei urzędnicy walczą z portretami wybitnych naukowców. Mieszkańcy osiedla Przyjaźni są zachwyceni nową galerią street artu na osiedlowych garażach, jednak Zarząd Mienia Skarbu Państwa uznał malowidła za nielegalne graffiti i zgłosił sprawę na policję jako uszkodzenie mienia publicznego. Choć artyści mieli pełną zgodę właścicieli boksów, teren należy do państwa i urzędnicy domagają się ukarania twórców, którym grozi teraz konieczność zamalowania dzieł. Po stronie artystów stanął stołeczny konserwator zabytków, podkreślając wysokie walory artystyczne murali, a sami mieszkańcy zapowiadają, że zrobią wszystko, by obronić tę wyjątkową ekspozycję. Mazowiecka Policja oraz ratownicy WOPR przypominają o mapie czarnych punktów wodnych, czyli miejsc, gdzie kąpiel jest śmiertelnie niebezpieczna. W samej Warszawie wyznaczono aż 23 takie punkty, a brawury amatorów dzikich kąpielisk mają studzić tablice ostrzegawcze.
3: Czarny punkt jest tam, gdzie dochodzi do tragedii. Prawdopodobnie dlatego, że tam przychodzi dużo ludzi korzystać z wody. Jeżeli ludzie przychodzą do wody się kąpać, nie przestrzegają zasad, nie umieją pływać, no to dochodzi do tragedii. Tam się montuje czarny punkt, żeby zwrócił uwagę. To jest tak samo jak czarny punkt na drodze. No to nie znaczy, że nie wolno tam jeździć, ale trzeba wiedzieć, że tam się czasem coś dzieje z jakiegoś powodu irracjonalnego. Gdyby ten powód był racjonalny, no to by się postawił zakaz kąpieli, ale tam nie można postawić zakazu kąpieli, bo nie ma powodu, żeby się nie kąpać. Natomiast dochodzi do wypadku, w związku z tym chcemy zwrócić uwagę, żeby uważać.
0: Mówił szef mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak. Dodajmy, że w tym roku w akwenach na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Ten krótki flash kończymy na rondzie de Gaulle'a, który ma zamienić się w oazę zieleni. Już nie tylko stojąca tam palma, ale także jej otoczenie będzie cieszyć oko.
4: Tam jest taka dosyć szeroka betonowa wyspa, chcemy ją rozpłytować, w dużej mierze obsadzić ją zielenią. To jest tak naprawdę niewielki projekt zieleniarski, ale bardzo fajny i w bardzo takim widocznym, efektownym miejscu. Na pewno to zrobi duże wrażenie w momencie, kiedy to już będzie gotowe. Na oferty w tym przetargu czekamy do 15 czerwca, no i prawdopodobnie do jesieni wykonawcy będą mieli czas na to, żeby wykonać pracę w konkretnych miejscach.
0: Wyjaśnił Jakub Dybalski z ZDM-u.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Nadchodząca noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba, choć nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie nocy wskażą od 10 do 13 stopni. Jutro czeka nas bardzo dynamiczny wtorek. Pierwsza połowa dnia będzie słoneczna, ale po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego. Zrobi się gorąco. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 28 stopni. Jednak w drugiej części dnia spodziewamy się już przelotnego deszczu oraz burz z gradem i porywistym wiatrem. Środa i czwartek również będą mokre i dużo chłodniejsze.
5: Ale piękny jest ten poniedziałek. A w zasadzie był, bo już powoli się kończy, a szkoda, bo mógłby jeszcze potrwać. Taki piękny był.
6: Nie codziennie jest poniedziałek, ale dzisiaj akurat jest. I dzisiaj na 3 minuty po godzinie 18 już teraz chcielibyśmy zapytać, kto chce bilety na ING Silesia Beat, to niech napisze ja. Na Messengerze. Zobaczymy, kto chce.
5: No zobaczymy, no.
6: Jeżeli okaże się, że dużo osób chce, to wtedy zrobimy konkurs. No zobaczymy, no.
5: No dobra.
6: Ja napisz na Messengerze.

0: Zawsze uwielbiam, kiedy wlatuje Danza Kuduro, bo mamy ciekawostkę z tym związaną. Bo wszyscy ten numer znają, ale nikt nie sprawdza tłumaczenia tego numeru, a tam jest coś w stylu: potrząśnij ręką, głowa do góry, na, taniec Kuduro. No i fajnie, no,
1: no i
0: hit
1: teraz
0: jest,
1: się dowiedziałem, czemu Filip trząsł ręką i podniósł głowę do góry przez
0: tak
1: ostatnie
0: było.
1: Kilka minut w RMF Max. Dostaliśmy wiadomości, zostaliśmy zasypani twierdzącymi odpowiedziami na pytanie, czy chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats. I w związku z tymi odpowiedziami organizujemy taki konkurs.
0: Tylko najpierw trzeba do nas na Messenger RMF Max, a tak samo jak pisaliście to wszyscy ja, albo ci, którzy nie pisali, też mogą napisać. Teraz stwórzcie nowe słowo z końcówką ING. ING,
1: no ING Silesia Beats to jest właśnie festiwal, na który rozdajemy wam wejściówki. A jak wiadomo, to ING to jest taka końcówka, z którą tworzy się wiele różnych słów w wielu różnych językach, więc jakby weźmy ten nasz polski język i wzbogaćmy o nowe słowa z końcówką ING.
0: Mi teraz przychodzą te same, których nie powinienem powiedzieć, więc ja po prostu wyłączę mikrofon, a ty, Michał, możesz jakieś nowe słowo wymyślić.
1: Ja nie chcę też.
0: Ty nie chcesz pomagać?
1: Ja nie chcę powiedzieć, bo
0: no,
1: to...
0: tak jest, Michał.
1: Bo to ja uważam, że to by za łatwo było wtedy ludziom.
0: Wy wymyślcie.
1: Wy
0: słowo
1: wymyślcie.
0: Z końcówką ING.
1: Messenger RMF Max.
0: Na przykład określenie pracy, to może być też coś z końcówką ING, nie?
2: Let's go. Sounds good.
1: Ale go rozbawiłeś.

0: nie chcę nic mówić, ale jeden z redaktorów dzisiaj nieco niewyspany po nocnym powrocie z koncertu Dawida Podsiadło.
1: O, bo tak, ja akurat to... bardzo wyspany.
0: No i teraz zgadujcie, który niewyspany. 20 po 18 RMF Max, Dawid Podsiadło za nami z nowiutkim numerem Na Błysk, który rzeczywiście na błysk, odpicowany, piękny, wspaniały. Dziękujemy Dawidowi.
1: A Polacy chcą rzucić wyzwanie samolotom. Tak czytamy właśnie w internetach. Okazuje się, że mają być nowe, super, ultra, mega, hiper, szybkie pociągi, które będą się rozpędzały nawet do 550 km na godzinę.
0: No to... 550 na godzinę.
1: No dokładnie.
0: To są niesamowite liczby w ogóle.
1: Ale
0: są...
1: przy okazji to zobacz, to mamy tak, mamy super szybkie tak. pociągi, mamy samoloty, latamy na Jowisza, tam Sławosz lata na Jowisza, prawda?
0: Prawie, no do, prawie, do Jowisza,
1: tak.
0: no.
1: Ale do Chorwacji to i tak pojedziemy samochodem.
0: Tylko nie elektrycznym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
15: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
18: I po reklamie.

0: Alok, Kalit, Dive Into Me, 30 minut po godzinie 18, czas na zabawę. Jest z nami już Paweł. Siemano, Paweł.
1: Cześć wszystkim, siemanko.
0: Paweł, przede wszystkim najpierw powiedz słowo, które wymyśliłeś z końcówką ing.
1: Słowo, które wymyśliłem z końcówką ing, to był korking.
0: Tak jest, korking, chyba stałeś, co akurat?
1: Tak jest, wyjeżdżałem właśnie z Zielonej Góry i korki w całym mieście, korking w całym mieście, więc...
0: Całą Zieloną Górę pozdrawiamy, Jelenią Górę, każdą górę pozdrawiamy. Wiemy, że jesteście w górach, więc...
2: Całe Tatry.
0: Tam są całe Tatry, pozdrawiamy przy
1: okazji. Tak jest.
2: Paweł, cudownie, że jesteś z nami. Oprócz korków, jak ci mija dzień? Dobrze jest, źle jest?
1: Świetnie. Poniedziałek, jak zawsze, po weekendzie ciężki, ale lecimy do przodu.
2: Ja myślałem, że komuś poprawimy humor, kto ma zły dzień, to nie wiem, może do kogoś innego zadzwonimy jednak z tymi biletami.
0: Na razie. Nie, dobra,
2: Paweł, nie rozłączaj się. Że posiadamy bilety na ING Silesia Beats, tam cudowny line-up, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata i możesz zawalczyć o wejściówki na ten festiwal, a jak, to ci Filip opowie, bo ja nie do końca rozumiem.
0: Musisz, Paweł, za chwilę usłyszysz 10 słów i z tych 10 słów musisz zapamiętać co najmniej 4. I my potem uruchomimy stoper, jak skończymy czytać te słowa i powiemy czas start, a ty wymieniasz te słowa, które ci przed chwilą powiedzieliśmy, okej?
1: Okay? Jasne.
0: Wymieniasz 4 i my dajemy ci bilet na ING Silesia Beats. Także
2: 4 z 10, 40% wystarczy, to nawet lepiej niż na maturze.
0: Także Paweł, słuchaj, uwaga, zamieniaj się w słuch. Maja, kadzidło, ślub, czapka, urlop, grzegżółka, helikopter, kino, rabarbar, nenufar. Uwaga, Paweł. Czas, start.
1: Maja, ślub, urlop, rabarbar, helikopter.
0: Zdążył, dobra, jest, mamy to, jest.
2: Skubaniutki, nawet ten helikopter z tym samym akcentem, co ty podał. To mi się podobało.
0: Helikopter z akcentem.
1: Helikopter mi się spodobał najbardziej.
0: Paweł, jedziesz na ING Silesia Beats.
1: Super, dzięki.
2: Spoko, nie ma problemu w ogóle.
0: Z Zielonej Góry, rzut beretem, czapką.

0: Kasia Gruszka z numerem Gorąco i Zimno na 38 minut po godzinie 18. Fajne tłumaczenie z języka angielskiego, ale to jednocześnie zapowiada, co się będzie działo w pogodzie. Będzie ciepło czasami, będzie zimno, no różnie to będzie.
1: Niesamowite, że ja próbuję znaleźć cały czas połączenie między gruszką a pogodą i...
0: To nie o to chodziło. A. Ciepło i zimno, rozumiesz? Bo temperatura, Michał, może być wysoka albo niska, aha, co się przekłada na to,
1: tak
0: że...
1: Tak samo jak gruszka.
0: Tak samo jak gruszka.
1: Gdzież to teraz rozumiem. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsor programu Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaprasza na studia www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Nadchodząca noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba, choć nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie nocy wskażą od 10 do 13 stopni. Jutro czeka nas bardzo dynamiczny wtorek. Pierwsza połowa dnia będzie słoneczna, ale po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego. Zrobi się gorąco. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 28 stopni. Jednak w drugiej części dnia spodziewamy się już przelotnego deszczu oraz burz z gradem i porywistym wiatrem. Środa i czwartek również będą mokre i dużo chłodniejsze.

0: Lubimy te klawisze. To Margaret i tańcz głupia na 11 minut przed godziną 19. Tymczasem Marciniak. Szymon Marciniak.
1: Znamy.
0: Sędzia. Jest sędzia Anna Maria Wesołowska i sędzia Szymon Marciniak. Dwóch najpopularniejszych sędziów.
1: Jednocześnie jeden z najbardziej znanych aerodynamicznych ludzi w Polsce.
0: Ponieważ ma bardzo aerodynamiczną fryzurę. Szymon Marciniak wprost o tym, czy poprowadzi finał Mistrzostw Świata.
1: I to nas zaciekawiło nagłówek, że wprost.
0: Wprost.
1: My lubimy, jak jest wprost powiedziane coś. Ja czytam właśnie, jak on wprost powiedział. Jadę na mundial jako doświadczony, spełniony arbiter. Wiem, że jeśli będę sędziował dobrze, to jestem w gronie osób mających szansę na dobry wynik. Jestem głodny sędziowania, będę się cieszył każdym meczem.
0: Wprost! Co za konkretny facet w ogóle.
1: To jest niesamowite, jak on konkretnie wprost po to powiedział.
0: Wprost.
1: To jest niesamowite.
2: Poczuj dobry beat.

0: No przecież ten numer brzmi jak lato. Nie on, jest tak,
1: on
0: Michale?
1: Brzmi właśnie tak, dokładnie jak lato.
0: 5 minut jest do godziny 19. Za chwilę więcej hitów na Maxa. Koniecznie zostańcie. I zabawa. Moja ulubiona.
2: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max Warszawa, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Mamy fatalne wieści dla wszystkich kierowców planujących wakacyjne podróże nad Bałtyk. Ruszają poważne prace remontowe na obwodnicy Płońska w ciągu trasy S7. Drogowcy zaczynają od jezdni w stronę Warszawy, gdzie będą sukcesywnie zamykać poszczególne pasy ruchu na 1,5-kilometrowych odcinkach, by wymienić nawierzchnię i odnowić oznakowanie. Choć roboty na kluczowych węzłach mają być prowadzone wyłącznie nocą, to drogowi urzędnicy z GDDKiA nie kryją, że utrudnienia potrwają aż do końca lipca. Czeka nas wyjątkowo gorący początek lata na siódemce, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość lub już teraz szukać alternatywnych tras.
1: To jest RMF Max Warszawa.
0: Dzięki wielkiej mobilizacji mieszkańców uratowano kultową przeprawę rzeczną. Mowa o promie kursującym między Karczewem a Gasami w gminie Konstancin Jeziorna, który po 12 latach działania miał bezpowrotnie zniknąć z Wisły z powodu problemów finansowych. To wyjątkowe połączenie skraca drogę między sąsiednimi powiatami o dobre kilkadziesiąt kilometrów, stanowiąc świetną alternatywę dla mostów w Warszawie czy Górze Kalwarii. Lokalne społeczności wzięły sprawy w swoje ręce, zorganizowały zbiórkę w sieci i dzięki tym właśnie funduszom jednostka przeszła gruntowny remont pokładu oraz sterówki. Odnowiony prom oficjalnie wrócił już na wodę i ponownie wozi pasażerów. Przenosimy się na lotnisko Warszawa-Radom, które notuje coraz lepsze wyniki. W maju podwarszawskie lotnisko obsłużyło 3316 podróżnych, o 1023 więcej niż w kwietniu i o prawie 16% więcej niż przed rokiem.
2: Majowe wzrosty to doskonały prognostyk przed szczytem sezonu. Dla nas równie ważny jest jednak fakt, że na płytę radomskiego lotniska wracają na lato czołowi przewoźnicy i znane biura podróży. Uruchomienie połączeń do Turcji i Egiptu pokazuje, że skutecznie budujemy zaufanie naszych partnerów biznesowych, a podróżnym dajemy wygodny start na wymarzone wakacje.
0: Powiedział RMF Max Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. Z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego kończy się wyjątkowa wystawa poświęcona jednostce Grom. Ekspozycja pokazuje niesamowitą drogę elity polskiego wojska, łącząc tradycje legendarnych cichociemnych ze współczesnymi komandosami.
3: Najlepsi cichociemni Grom, czyli najlepsi żołnierze polskiego państwa podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej Grom, a więc jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. No i pokazujemy, co łączy cichociemnych, co łączy Grom.
0: Mówiła historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Czasu na obejrzenie wystawy macie niewiele, bo tylko do 15 czerwca. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze policyjne podsumowanie długiego weekendu na warszawskich drogach. Od środy do niedzieli doszło do 15 wypadków oraz 277 kolizji. Choć samych zdarzeń było mniej niż podczas ubiegłorocznego weekendu Bożego Ciała, to bilans ofiar okazał się tragiczny. Zginęły 4 osoby, a 28 odniosło obrażenia. Zatrzymano też 56 pijanych kierowców.

0: Najbliższe godziny przyniosą nam ochłodzenie, a termometry w nocy wskażą od 10 do 13 stopni przy małym zachmurzeniu. Nad ranem lokalnie mogą jednak pojawić się mgły. Jutro czeka nas prawdziwa pogodowa przeplatanka. Wtorek zaczniemy z dużą ilością słońca, dzięki czemu temperatura szybko poszybuje w górę i w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 25 do 28 stopni. Sielanka skończy się jednak po południu, kiedy od zachodu wejdą gwałtowne burze z ulewami do 20 mm, a podobna pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam po godzinie 19 i chciałbym się dowiedzieć, co robicie i co możemy zrobić, żeby było fajniej.
2: Jeżeli macie jakieś takie pomysły, to nas napiszcie na Messenger RMF
1: Max. Po prostu, co możemy zrobić dla was?
2: Jesteśmy dla was, my tutaj dla was, z serduszkiem.
1: Bo może jest jazda samochodem, która jest nudna, albo ktoś mówi do was, a wolelibyście, żeby nie mówił.
2: Albo na przykład chce jakąś piosenkę.
1: Piosenkę na przykład. No, Wiktora napiszcie. Woli góry, 4 pory roku, teraz w RMF Max, Michał i Filip.
2: Dzień dobry.

0: 19.13, ludzie westchnęli jadąc z pracy do domu, mówiąc: jak ja kocham swoją pracę.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy pojawia się zabawa w RMF Max, moja ulubiona, czyli zabawa zawodówka.
2: Zawodówka!
1: Więc teraz na RMF Max, na Messengerze RMF Max, tak naprawdę, napisz nam, za co kochasz swoją pracę, ale, nie napisz nam, co to jest za praca, bo to będzie nasze zadanie, żeby właśnie to odgadnąć.
0: Prosta sprawa, Messenger RMF Max, tam czekamy na informacje, za co tą swoją pracę kochacie. No i później 90 sekund, ja i Filip kontra wy i zobaczymy, czy nam się uda.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no...
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: I po reklamie.

0: Ale to jest super radyjko, co gra takie numery. To jest Sony Fodera i Think About Us w RMF Max. A to radyjko to jest RMF Max. I w tym radyjku pojawił się niespodziewanie Wojtek. Siemano, Wojtek.
1: Siemano.
2: Hej, siemanko.
1: Wojtek, ty wykonujesz zawód, który wiemy, że kochasz. A teraz nam powiedz, za co tę robotę kochasz?
2: Za to, że chodzę do niej co 3 dni. Aha. I nie wiem, co mnie czeka. Za każdym razem robię coś innego. No i chyba tyle.
0: Dobra, no i dobra. To są takie informacje, które są idealne, bo nie za wiele nam mówią, ale jednak dają nam pewien trop. I teraz uwaga, wszyscy odpalają Messengera RMF Max i razem zgadujemy, jaki zawód wykonuje Wojtek. Możecie na Messengera podsyłać pytania, które mamy mu zadać, a możecie też po prostu zgadywać, jaki to zawód waszym zdaniem Wojtek wykonuje. Wojtek, czy ty jesteś gotowy na tę epicką potyczkę?
2: Jak najbardziej.
1: Dobra, to Siwek, startuj zegar.
0: 3, 2, 1, czas, start.
1: A my zadajemy pytanie w takim razie. Wojtek, a ile trwają te zmiany? Tam, co tam jesteś w robocie?
2: 24 godziny.
0: Wojtek, czy wykonujesz te zmiany w mundurze?
2: Tak jest.
0: Wojtek, czy jesteś strażakiem?
2: Czemu tak szybko to poszło?
0: Bo znam pewnego strażaka i wiem, jak pracuje. I to nie jesteś ty, ale teraz znam już dwóch.
1: Dziękujemy, Wojtek. No i widzicie, tak to jest. Przychodzi Michał, pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogrąca mu śmiechów dzieci, no.
0: Ale Wojtek, w takim razie nie dziwię się, że tą robotę lubisz, bo jest to przepiękna robota. Wiele dzieciaków marzy od dziecka, żeby strażakiem zostać, więc tobie gratulujemy spełnionego marzenia.
1: A teraz piosenka o Michale, czyli Mr. Know It All. Pan, który wie wszystko.

0: Ona po prostu tekstu zapomniała pod koniec. Ja się zakładam.
1: Albo po prostu nagrywała u stomatologa, bo ja też tak rozmawiam, jak jestem na przykład na plombie, nie? I jak coś mnie pyta stomatolog, to ja mówię...
0: Ale w ogóle czemu oni nam pytania zadają, jak wiedzą, dlaczego? Że nie odpowiemy?
1: Czy jest jakiś stomatolog teraz przy radiu? Niech napisze, dlaczego wtedy z nami rozmawiacie, dlaczego zadajecie pytania. No czekamy. Messenger... Messenger RMF Max. Dlaczego stomatolog zadaje pytania, kiedy ja nie odpowiem?
2: Reklama.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

Najbliższe godziny przyniosą nam ochłodzenie, a termometry w nocy wskażą od 10 do 13 stopni przy małym zachmurzeniu. Nad ranem lokalnie mogą jednak pojawić się mgły. Jutro czeka nas prawdziwa pogodowa przeplatanka. Wtorek zaczniemy z dużą ilością słońca, dzięki czemu temperatura szybko poszybuje w górę i w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 25 do 28 stopni. Sielanka skończy się jednak po południu, kiedy od zachodu wejdą gwałtowne burze z ulewami do 20 mm, a podobna pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mega wakacyjny klimat. Tak właśnie RMF Max przyspiesza wakacje. Modelki Wodarski, lubię cię jak lato. A my dostaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego stomatolodzy z nami rozmawiają. Kiedy mamy... No właśnie. I po co? Żeby nie myśleć o bólu.
1: I wtedy... I wtedy na przykład właśnie pytają, czy boli.
0: Albo co tam jadłeś na śniadanie? Jakby se nie mógł zobaczyć między zębami.
1: Dziękujemy za dziś, Michał Siwek.
0: Filip Kliber.
1: Dobrego śniadania jutro życzymy. Dobrej kolacji dzisiaj. O, pszczoła cię zaatakowała.
0: Skąd pszczoła w studiu?
1: Ale jajca.
0: Dobra.
1: Przyszła na Hot Benz Extra, które zaraz się zaczyna. 10 najlepszych numerów i pszczoła. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Dawid Mięzyk i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa, ale teraz nie o klubowych wydarzeniach, tylko o plenerowym, dużym wydarzeniu, które czeka nas w najbliższy weekend na Bemowie. Dni Bemowa 2026 z gwiazdorskim, no takim można powiedzieć nawet festiwalowym line-upem. Wszystko się będzie działo na lotnisku Bemowo, konkretnie na terenie Automobil Klubu Polskiego. No i słuchajcie, w piątek na scenie m.in. Rogucki i Normalni Ludzie, będzie Kękę, czyli czołówka, ścisła czołówka oldschoolowej polskiej sceny rapowej. Będzie też na rockowo, bo wystąpi grupa Wilki, no i na deser jeden z najpopularniejszych obecnie artystów w Polsce, łączący różne gatunki i doskonale znany wam z naszej anteny, Chivas. To w piątek, a w sobotę już bardzo na rapowo Plan B, Kizo i Grupson. No gdyby to była impreza biletowana, to pewnie bilety nie byłyby tanie, a tutaj proszę, za darmo. No i oczywiście do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących, atrakcje dla rodzin, piątek, sobota, lotnisko Bemowo.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert. No.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: I po reklamie.

No jeszcze tylko dwa takie poniedziałki i będziemy na wakacjach. Co wy na to? I będziemy sprawdzać je także dzisiaj wieczorem, jakie mamy muzyczne propozycje już na wakacje 2-6. Przemek Grabowski w RMF Max, pierwsza dziesiątka listy OBNC, świetne nowości, premiery i Bledka wśród najlepszych na 10 przy poniedziałku jej 2 dni.

0: Ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire. Ciekawe, czy jutro będą już w zestawieniu. Bob Sinclair rozgaszcza się house'owo na miejscu 9. Dobrze powiedziałem? Rozgaszcza? Czy po prostu rozsiada? Czy się po prostu rozgościł? Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Sezon Dawid Podsiadło. Dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. No, zaczyna się sezon na piłkę nożną, to w tym tygodniu startujemy Mundial. A która drużyna ma najwięcej tytułów mistrza świata w piłce nożnej? No tak mi się wydaje też, że chyba Brazylia. Kto też tak typował? Niestety nie biało-czerwoni, ale może kiedyś. Robin Schulz na pewno też będzie kibicować. Macie go teraz, jego nowość na wakacje w RMF Max. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times.

0: hymnu Mundialu 2026, a zaśpiewała to Shakira. I ten numer też znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. A za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują Roxy i White. Czeka też nowość, jaką przynosi Machine Gun Kelly.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dużo za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
5: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś...

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max. Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj!

0: poniedziałek w poczekalni to nowości, jaką przynosi Oscar Metcalf. On też na pewno nie może się doczekać mundialu, to w tym tygodniu zaczynamy, no to czas na szybką rozgrzewkę. Słuchajcie, kto wie, kto, który zawodnik strzelił najwięcej goli w historii mundiali? Kto wie? Odpowiedź za kilka minut. Ciekawe, czy Machine Gun Kelly wie takie rzeczy. Machine Gun i Wiz Khalifa w numerze Girl Next Door to nasze nowości, już pierwsza piątka.
1: Max, numer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Calvin Harris tak trochę zaskakuje na wakacje, buja nas w numerze Satisfy. To nowość, którą poleca także Jazzy, która śpiewa dla Calvina Harrisa i pewnie Calvin też będzie kibicować, też będzie podglądać mundial, który startuje w tym tygodniu. No to szybko rozwiązujemy zagadkę. Kto zdobył najwięcej goli w historii mundiali? Nie, nie Maradona. Oczywiście, że Miroslav Klose. Kto wiedział? Brawo. Brawo piątka, szóstka, siódemka, a nawet dziesiątka. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Męskie granie orkiestra rządzi na trzecim nareszcie. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3. Ja się stałem.

ale to dobrze wyciało. Nasz import z dalekiej Ameryki, tam też potrafią robić dobre taneczne kawałki. To nowy wykonawca Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Może będzie już ten, top 10 jutro na liście Hot Bands. Może wejdą do zestawienia. Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek męskie granie orkiestra, nareszcie. Na drugim słoneczne house, a nowa w numerze Talk to You. A kto jest najlepszy? No, po raz kolejny w historii David Guetta. Ale tak jakby w remiksie dla Milki, nowa wersja Just the Way You Are zdobywa najwięcej waszych głosów na hop. No ja się nie dziwię. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: Jazz na liście Hot Bands, jedynka, nowa wersja Jazz The Way You Are. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa, ale teraz nie o klubowych wydarzeniach, tylko o plenerowym, dużym wydarzeniu, które czeka nas w najbliższy weekend na Bemowie. Dni Bemowa 2026 z gwiazdorskim, no takim można powiedzieć nawet festiwalowym line-upem. Wszystko się będzie działo na lotnisku Bemowo, konkretnie na terenie Automobil Klubu Polskiego. No i słuchajcie, w piątek na scenie m.in. Rogucki i Normalni Ludzie, będzie Kękę, czyli czołówka, ścisła czołówka oldschoolowej polskiej sceny rapowej. Będzie też na rockowo, bo wystąpi grupa Wilki, no i na deser jeden z najpopularniejszych obecnie artystów w Polsce, łączący różne gatunki i doskonale znany wam z naszej anteny, Chivas. To w piątek, a w sobotę już bardzo na rapowo Plan B, Kizo i Grupson. No gdyby to była impreza biletowana, to pewnie bilety nie byłyby tanie, a tutaj proszę, za darmo. No i oczywiście do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących, atrakcje dla rodzin, piątek, sobota, lotnisko Bemowo.
2: Reklama.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsor programu Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaprasza na studia www.uth.edu.pl. Praktyczna strona wiedzy.
15: Ale sztosy.
20: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: NF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

to nasza nowość, Olivia Rodrigo. Akurat dzisiaj nie zmieściła się w zestawieniu listy Hot Band, ale jutro też jest dzień, głosujecie na rmfmax.pl. Witajcie po 21. Najpiękniejsze, najdłuższe dni przed nami. Jeszcze tylko dwa poniedziałki oficjalnie do wakacji. No to jeszcze trzeba trochę pochodzić, prawda? Jeszcze będą obowiązki, ale już powoli możemy o tym myśleć. Już powoli możemy świętować. A na świętowanie Houston Jack Style i Ion Remix Turn the Lights Off.

Drive-by, dużo takiej poprokowej też energii od ekipy Train. Obiecali, że wrócą z nową muzyką. Robili też takie tkliwe ballady, może nas zaskoczą. No to czekamy na powrót. Teraz coś świeżego z listy Hot Bands, nasza klubowa nowość. Aż z Australii, to Fisher. W Australii piłka nożna nie jest takim narodowym sportem, ale pewnie tam też jest sporo fanów i też będą oglądać mundial. Fisher pewnie też będzie trzymać kciuki. Pytanie tylko za kogo. Fisher i Townsend Eye, nasza nowość w RMF Max. Fajwa.

0: Talent znają już nawet w Ameryce. W Stanach też ją słyszeli. To Kaira, nasza z Polski. Pozdrawia wszystkich fanów tutaj na miejscu. Ciekawe, co Kaira będzie robić od czwartku, bo startuje mundial przecież. Będzie największy w historii z udziałem 48 reprezentacji. I trzeba rzeczywiście na to wszystko zarezerwować trochę więcej czasu. No to na mundial także oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. To Shakira i Burna Boy. Może ktoś jeszcze nie słyszał? To Spoko Spoko. To przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Mają talent, to na pewno Kacperczyk i Vito Bambino. Uwaga, uwaga. Czas na numer, który będzie wszędzie przez najbliższe tygodnie na Mundialu. To oficjalna piosenka tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy gospodarzem mistrzostw będzie jednocześnie trio krajów, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. A oficjalnym hymnem jest Die Die, Shakira, która zastanawiała się, do kogo zadzwonić, żeby zrobić to razem, i przyznała się, że od razu pomyślała o nim. Zadzwoniła do Eda Sheerana i zapytała się, czy nie chciałby być współproducentem tego hitu. Ed Sheeran oczywiście, jako Brytyjczyk i fan piłki nożnej, powiedział tak, tak więc tak. To Ed Sheeran jest tutaj producentem. Shakira i Burna Boy oficjalnie na Mundial. Die Die.

4 pory roku to Wiktor Waligura, a jak lato to Mundial. Startujemy w tym tygodniu. Teraz nowość w RMF Max od niemieckiego DJ-a Topika, który na pewno zarezerwował czas i będzie trzymać kciuki za swój kraj. No i z kim w grupie E zagrają Niemcy? Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę wieczorem z Curaçao. W ich grupie także Ekwador oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak więc chyba wiadomo, kto wyjdzie z grupy. Pytanie tylko, co będzie dalej? Topik już wie, może nawet przewiduje Mistrzostwo Świata Niemców. Topik i Becky G, nasza nowość. Słoneczne Afro House na wakacje z RMF Max. Sorry, papi.

0: naprawdę Alok przerabia tutaj klasyk, inspirując się holenderskim producentem. Alok Khalid, Dive Into Me, to nasza nowość, która czeka na wasze głosy. Także dzisiaj na liście Hot Bands rmfmax.pl. Ale jest jeszcze kawałek, którego może nie słyszeliście, bo to jest naprawdę świeża nuta. Koncertowi fani na pewno już słyszeli. Na błysk od Dawida. Dawid Podsiadło ma dla nas nowość. Zagram to dosłownie za kilka minut.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
7: I po reklamie.

tak jak ty, tak i ja zagłosowałbym chyba raczej na hop. Nasza nowość tego tygodnia w RMF Max, Dawid Podsiadło. Jego nabłysk będzie rekordowo, to na pewno, bo przecież Dawid Podsiadło i Sobel zapowiedzieli wspólny projekt, będzie album. Co o tym myślicie? Możecie jeszcze komentować wieczorowo. Jeszcze wszyscy się nie spóźnili. Zapraszam, Instagram RMF Max czeka na wasze komenty, a u mnie wieczorowo król rapsów oczywiście.

Pepas to Faruko, jego imprezowy hicior w RMF Max. A wiecie, co będzie w sobotę? No wiadomo, że w sobotę będzie weekend, będzie sobota. To będzie przecież tak, że nasza impreza w Malborku. Kolejny przystanek Lator Maxa 2026. Mamy dla was mega gwiazdy. Będzie ekipa RMF Max. Będą oczywiście relacje w RMF Max radiowo i na Instagramie też. I w Malborku na naszej scenie Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ-ski set z największymi hiciorami na Maxa. I myślę, że Marshmello możliwe też się pojawi. I to w pierwszym rzędzie. Macie go teraz z zaproszeniem do Malborka. Marshmello, jego nowość Where We Go.

0: Live a Dream to Alex Warren, także fan piłki nożnej.
1: Tak podejrzewam. A wiecie, kto zdobył najszybszą bramkę w historii mistrzostw? Był to Hakan Sukur. 11 sekund mu wystarczyło, żeby strzelić pierwszego gola. Wyobraźcie sobie tak hipotetycznie, że biało-czerwoni są na mundialu i Lewandowski strzela pierwszego gola w 10 sekundzie. No przecież Polska świętowałaby to od razu jak mistrzostwo świata. No za chwilę numer, który jest mistrzostwem świata, Słoneczne House od projektu Bauza. Czeka Magnetic.

Back to Friends, uwielbiamy go, to Somber, wieczorowo w RMF Max. No i żebym nie zapomniał, jest kawałek na urodziny, 20 dzisiaj, Magdy. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Magda, pozdrawia cię Patrycja, przyjaciółka z siłowni także i wszyscy znajomi, z którymi tam dźwigasz. Magda, na te 20 urodziny przede wszystkim zdrowia, energii i niekończącej się motywacji do realizowania wszystkich celów życiowych, ale też sportowych. Magda, życzę ci najlepszej formy, zawsze na maksa. Dla ciebie taki numer na maksa, nasza nowość, Bibi Rexa, David Guetta, polecają się na wakacje w numerze Sad Girls.

Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze dwa dni i zaczynamy tegoroczny mundial. Wszystko startuje w czwartek, a wiecie, że kiedyś, w roku 1966, to skradziono Puchar Świata, a odnalazł go przypadkiem pies o imieniu Pickles. Brawo, Pickles, dobrze, że odnalazł. Teraz Ed Sheeran, który też jest fanem piłki nożnej, no i przecież jest współproducentem oficjalnego hymnu, który zaśpiewała Shakira. Tutaj w swoim hymnie, nie na mundial, ale na jedynkę listy Hot Bands, może jutro. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszej nowości Repeat It.

0: Beautiful Anima, mistrz elektroniki i także wizualizacji. No to chyba wygrałby w naszym quizie. Mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Czy potraficie odpowiednio łączyć kolory? Ja nie jestem w tym najlepszy, ale trzeba mieć talent, prawda? Projektując na przykład jakąś przestrzeń. Ja to wszystko zrobiłbym takie trochę pstrokate, ale zobaczymy, jak wam wypadnie. Więcej na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo wracam też z nowościami takimi bardziej klubowymi również. Już na wakacje wraca ekipa Dub Dogs przed wami za kilka minut. How does it feel?
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Do tego się bujam, do tego tańczę, co ja mówię, tańczę. Skaczę nawet, dobrze, że mamy dość mocną podłogę tutaj w studiu RMF Max, chociaż wszystko się trochę rusza. Dub Dogs, How Does It Feel? Oczywiście wykorzystują stare sample. Dub Dogs to duet klubowych braci z Brazylii. No, tam mamy coraz więcej klubowych gwiazd, ale wracamy do nas, do Europy, do Wielkiej Brytanii. No, ci, którzy głosowali na Brexit, to mówią, że oni nie są z Europy. Ray chyba uważa, że jest z Europy. Macie ją wieczorowo u nas. Where is my husband?

Hej bracie, Avicii, jego klasyk w RMF Max. Hej siostro, hej bracie, kto ma ochotę na frytki na chacie? No ja to czasami mam, łapie mnie tak wieczorowo. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni. Może ktoś właśnie teraz słucha z frytkami. O, tańczący z frytkami. To tylko szybko przypomnę, że Robert Makłowicz woli frytki z majonezem niż z ketchupem. Jakby co, zagadka rozwiązana. No i do tych frytek, późnym wieczorem nasza energetyczna nowość w RMF Max. Nasz importaż z Kanady, Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

Czary Mary Hocus Pocus, to Lady Gaga. Ja też byłem zdania, że to takie hokus pokus Czary Mary, że to się nie wydarzy. Wróciłem dzisiaj do wiadomości sprzed, słuchajcie, 4 lat. 4 lata temu pojawiła się taka informacja, że pracują nad syntetycznym alkoholem, który miał nie powodować kaca i wtedy miał trafić do sklepów już za 2 lata. No i dobrze, że to się nie udało. Po co nam kolejne takie wynalazki? Najlepiej zawsze bez procentów. Tak więc nie ma czegoś takiego jak alkohol bez kaca. Trzeba to zapamiętać i po prostu przerzucić się na zero, na soczki i herbatki. Zawsze wyjdzie wam na zdrowie. No i Kaigo do tego wieczorowo, do tej herbatki też. Może być Ice Tea również. Save My Love.

Bardzo mi przykro, Dominik Czuszy śpiewał w RMF Max, odkrywamy polskie gwiazdy, no i mamy także polskie gwiazdy na naszej trasie Lator Maxa, jest i Skolim, jest i Edyta Górniak, jest Grubson, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz, a kto będzie w sobotę w Malborku. Na naszej scenie Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory. Wszyscy jesteście zaproszeni, będzie także nasza radiowa ekipa, będzie się działo, będzie zabawa, zapraszamy do Malborka na Lator Maxa, więcej na rmfmax.pl.

choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się

0: Nie mam czasu tracić czasu. Trzeba sobie to wziąć do serca. Nasze odkrycie, Lina w RMF Max. Nie mam czasu na słabe kawałki, zanim skończy się dzień. Dlatego za chwilę Czermi przy tobie. Wróci też Gaba Kościuk i Dawid Płonka. No i będą też bardzo ciekawe polskie takie uliczne rapsy alias Blackout i jego ekipa. Musicie to usłyszeć. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: I po reklamie.

0: gdybym zobaczył ich w bramie, to nie wiem, stałbym, uciekał, czy może zacząłbym rapować i nawijać, żeby się nie wyróżniać. Alias Blackout i jego uliczna ekipa, a wśród nich Koala 997, MC Kacper Szczurek oraz Falsyfikat. Zawsze wiedziałem, komu się wkręciło, dajcie znać. Przemek Grybowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie. Zapraszam także jutro, wieczorowo, wtorek 20, a wystartujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ferexu ma wszystko pod laty. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.